0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drożeje paliwo, skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów tam, gdzie brakuje szpitali. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto, przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia, mówią pytani o to przez nas kierowcy.
2: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
3: Nie wiedział pan, że
2: będzie działał.
4: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
3: Rzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
1: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
5: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
1: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc. Katarzyna Młynarczyk.
6: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
7: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
6: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
8: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
1: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz dziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
9: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy tenisowego Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. I właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliśkową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą.
10: Środa, pierwszy dzień lipca, Łukasz Michtal, zapraszam już na program Trendy Start. Zaczynamy od prognozy pogody, także dla Podkarpacia, a także Małopolski. Dzisiaj niewykluczone burze z deszczem na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa do 35 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr południowy w porywach 7 km na godzinę. Biomet na dzień dobry, niekorzystny.
11: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
12: Reklama.
13: Trendy Start w Trendy Radio.

Startuje nowy miesiąc, środa, pierwszy dzień lipca, czyli 182 dzień roku. Dzisiaj Aaron, Domicjana, Gaweł, Halina, Karolina i także Marcin świętują imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Architektury, jak również Dzień Spółdzielczości. O 4:19 wstało słońce, zachód będzie, natomiast o godzinie 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 59 minut. Koniec astronomicznego lata za 83 dni.

Po kartce z kalendarza czas również na kalendarz historyczny, co działo się w kraju 1 lipca w roku 1592. Margrabia Zygmunt Gonzaga Myszkowski założył Mirów, obecnie to część Pińczowa. W 1794 roku ukazało się pierwsze wydanie gazety rządowej. 1870 Gdańsk i Sopot zostały połączone linią kolejową. 1926 rok, 1 lipca Oliwa została przyłączona do Gdańska. W 1952 założono przedsiębiorstwo Gdańska Stocznia Remontowa. W 1962 roku Wisła uzyskała prawa miejskie. W 1994 Drobin i Osiek odzyskały prawa miejskie. W 2001 roku 1 lipca utworzono Park Narodowy Ujście Warty.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch utonięć. Do jednego z tych tragicznych zdarzeń doszło w poniedziałek na rzece Wiar w Przemyślu. Około godziny 20:30 policjanci zostali powiadomieni o utonięciu mężczyzny. Jego ciało dryfujące na powierzchni wody odnalazł członek rodziny, który zaniepokoił się brakiem powrotu mężczyzny do domu. Mimo udzielonej pomocy, życia 54-latka nie udało się uratować. Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14:30. Jak wstępnie ustalono, osoby wypoczywające w rejonie rzeki San w miejscowości Buszkowice w wodzie zauważyli ciało mężczyzny. Natychmiast wyciągnęli go na brzeg i rozpoczęli udzielanie pomocy. Niestety, pomimo reanimacji, życia 61-letniego mieszkańca Przemyśla nie udało się uratować. Nad wyjaśnianiem okoliczności i przyczyn obu tragicznych zdarzeń pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. W Tarnowie ruszył nabór na kolejny projekt dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi go Centrum Usług Społecznych. Trwają zapisy. Projekt ma zapewnić pełną i trwałą integrację społeczną poprzez dostarczanie wsparcia, kształtowanie umiejętności społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających samodzielności i aktywnemu uczestnictwu w społeczeństwie. Akcja adresowana jest do osób z terenu Tarnowa. Grupą docelową są osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnikami projektu będą ponadto osoby w kryzysie bezdomności i potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Nabór do projektu będzie trwać do 28 lipca. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze trafią w całości do kieszeni żaka, czy zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Budują one przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału ZUS.
2: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS-u. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w portalu e-ZUS. Jeśli takiego portalu nie posiadamy, warto je założyć chociażby w najbliższej placówce ZUS-u. Podobnie jak kontrolujemy swoje konto w banku, warto także sprawdzać nasze konto w ZUS-ie. Widzimy tam nie tylko zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas są odprowadzane.
1: Od pracy na umowę o pracę odprowadzane są składki. Konto w ZUS już jest zasilane pierwszymi wypłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. W Dębicy zainaugurowano realizację projektu Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta, stanowiącego element szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia muralu w Parku Słonecznym, które symbolicznie wprowadziło mieszkańców w nowy etap działań rozwojowych miasta. Następnie uczestnicy przenieśli się do Domu Kultury Mors, gdzie odbyła się konferencja inauguracyjna. Część merytoryczna konferencji obejmowała dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, zatytułowany Rozwój i gospodarka, koncentrował się na potencjale inwestycyjnym miasta, współpracy samorządowej oraz roli edukacji i rynku pracy w procesie rozwoju. W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji oraz środowisk społecznych i gospodarczych.
0: Reklama.
3: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Środowy poranek to pierwszy dzień lipca, a u nas kontynuujemy wątek wspomnień, wydarzenia na świecie związane z pierwszym dniem lipca. W 1614 roku rozpoczęła się 10-letnia erupcja Etny. W 1697 papież Innocenty XII erygował diecezję Blois we Francji. 1 lipca 1861 roku w Rzymie ukazało się pierwsze wydanie La Osservatore Romano. W 1895 rząd brytyjski proklamował protektorat Afryki Wschodniej. 1 lipca 1916 roku podczas I wojny światowej rozpoczęła się bitwa nad Sommą. W roku 1945 rozpoczęła się bitwa o Balikpapan w trakcie kampanii na Borneo. I na koniec 1 lipca 1979 roku japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Zanim wybije godzina siódma, też w trend radio muzyczne kalendarium. 1 lipca 1915 roku urodził się Willie Dixon, wokalista bluesowy, basista, autor tekstów i producent. W 1943 urodził się Jeff Wayne, kompozytor. 1 lipca 1949 roku urodził się John Farnham, piosenkarz. W 1953 urodziła się Catherine Ferry, piosenkarka. W 1972 urodziła się Anna Zalewska-Ciurapińska, wokalistka i kompozytorka zespołu Big Day.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska bis. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
1: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
3: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
1: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
5: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
4: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
6: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
7: Uderzy to po kieszeni?
6: 50 groszy do góry? Nie.
8: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
4: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
1: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4. mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszymowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
2: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. No ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
1: Świątek o 3. rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W najbliższych godzinach podkarpackie, a także małopolskie termometry mają pokazywać w okolicach 35 stopni Celsjusza. Niewykluczone również burze z deszczem. Z południa wiatr w porywach 7 km na godzinę i ciśnienie 1010 hektopaskali. Termika zapowiada się upalna i mokra. Biometr jest niekorzystny. W czwartek natomiast szykuje nam się ochłodzenie. 26 stopni Celsjusza wskażą jutro termometry. W nocy temperatury spadną do 15 kresek, w piątek 22 w dzień, a w nocy 12 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Witam wszystkich radiosłuchaczy po godzinie 7. To już pierwszy dzień lipca. Wakacyjne tematy, no właśnie, wakacyjne rytmy też pojawią się w naszym porannym spotkaniu. A przed nami już kolejna godzina pełna muzyki, informacji, no i ogólnie tak witamy ten środowy poranek. Łukasz Michtal, Poranna Zmiana. Jesteśmy z wami standardowo do 11.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i karporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów, skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj pierwszy dzień lipca, więc imieniny świętuje Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon i Marcin. Dokładnie to 182 dzień roku, a wśród świąt, które dzisiaj celebrujemy, Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, mamy też Międzynarodowy Dzień Owoców, jak również Międzynarodowy Dzień Reggae. Po reggae klimaty sięgniemy z pewnością dzisiaj, chociaż no właśnie, patrzę jeszcze sobie dalej do tego naszego kalendarza. Dzisiaj o 4:19 przywitało nas wschodząc słońce, natomiast zajdzie o 21:00. Zatem 16 godzin i 41 minut potrwa ten dzień, który w kalendarzu odnajdujemy właśnie pod datą 1 lipca. Phil Bosmans powiedział takie słowa: dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W poniedziałek po godzinie 19 policjanci zostali wezwani do miejscowości Żyraków, gdzie w samochodzie marki Ford siedział mężczyzna, który spożywał alkohol. Interweniujący funkcjonariusze napotkali opisany w zgłoszeniu pojazd i podróżującego nim mężczyznę. Policjanci zatrzymali kierującego Fordem do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec gminy Żyraków. Jak się okazało, był nietrzeźwy. Kierowca Forda miał 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie może grozić do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdem na kilka lat. Gmina Dębica rozpoczyna realizację zadania pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębica. Wartość inwestycji wynosi 988 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje budowę 641 metrów sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów, budowę ponad 250 metrów sieci wodociągowej oraz ponad 570 metrów kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustynia, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Pustków oraz budowę kanalizacji w miejscowości Stobierna. Realizacja zadania pozwoli na dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, zwiększy dostęp mieszkańców do sieci oraz poprawi bezpieczeństwo i niezawodność systemu odprowadzania ścieków.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Rozpoczęły się wakacje. Niektórzy spędzą je w domu lub w niedalekiej od niego odległości. Dla innych oznaczają wyjazdy i dalekie podróże. Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i promocji w podkarpackim oddziale NFZ.
4: Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia. Liczba udarów cieplnych nie jest duża, ale każdy z nich może stanowić poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Ich liczba bardzo rośnie wraz z okresem letnich upałów. W ubiegłym roku to nawet 70 osób w miejscach wakacyjnych, którzy potrzebowali pomocy lekarza.
2: Gdy wakacje odbywają się w Polsce, miejmy na uwadze, że gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nasz lekarz pozostał daleko, każda inna poradnia POZ może udzielić nam niezbędnych świadczeń. Rozmowy bez pośredników, spotkania bez barier. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny wyruszy niedługo po raz drugi w trasę po osiedlach. Mobilne biuro prezydenta to sposób na bliski kontakt z mieszkańcami i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Od 7 lipca do 27 sierpnia od godziny 14 do 16 w wybrane dni odwiedzać będzie wszystkie osiedla Tarnowa, by wsłuchać się w głos mieszkańców i porozmawiać o tym, co dla nich ważne. Na miejscu pojawią się także przedstawiciele kluczowych miejskich jednostek i wydziałów, między innymi Zarządu Dróg i Komunikacji i Referatu Gospodarki Komunalnej. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na miejscu zgłosić konkretne sprawy i od razu otrzymać potrzebne informacje od odpowiedzialnych urzędników. Spotkania będą odbywać się w łatwo dostępnych osiedlowych lokalizacjach, tak by nikt nie musiał daleko chodzić, by porozmawiać o swoim mieście. To już cykliczne wydarzenie. Pierwsza edycja odbyła się w 2025 roku.
1: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze, nasze ceny rządzą.
12: Zaprasza Pricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Pricomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyka już od rana gra na antenie Trend Radia. To znak, że już właśnie kolejny dzień tegoż tygodnia zawitał z programem Trendy Start. Do godziny 11 muzyka na dzień dobry, a o tym, co słychać na ulicach miast regionu, jak wygląda ruch w ten środowy poranek w pierwszy dzień lipca. Więcej szczegółów podpowie nam Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw w Gorlice. Zwolnić trzeba na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Wolniej też ulicą Parkową, również w stronę skrzyżowania. Na Sienkiewicza, Węgierskiej i Mickiewicza mniejsze utrudnienia w ruchu, zwalniamy przed skrzyżowaniami. Nie rozpędzajmy się na ulicach Stawiska, Legionów, ulicy Bieckiej, a na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich mały przystanek przed światłami. Wjazdem musimy zwolnić przede wszystkim w centrum miasta, a także przed Rondem Solidarności na ulicy 17 Stycznia i ulicy Lwowskiej troszkę wolniej. Na ulicy Piłsudskiego jak na razie średnie natężenie ruchu. Przed światłami trzeba od czasu do czasu poczekać. Jedziemy teraz do Krosna. Ostatnio przybyło tam kilka utrudnień drogowych spowodowanych remontami. Jak to wpływa na ruch w mieście obecnie? O to zapytamy Taksi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka jedziemy przez Krosno bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, no to standardowo, gdzie nas powolni ulica Niepodległości, Kończyńska, Okrzei, Stapińskiego do Światełek. Z drugiej strony miasta to ulica Lotników, ulica Zręcińska do Światełek, Podkarpacka idzie w miarę na bieżąco, Bieszczadzka również. Jeżeli chodzi o centrum miasta, no to jeszcze Podwale, Tkacka, Czajkowskiego i Lwowska ze względu na objazd zamknięta ulica Krocka. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Odwiedzamy jeszcze same. Tu na razie ruch jest umiarkowany. Miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to ulice Krakowska, Rymanowska, ulica Bony. Na ulicy Dmowskiego troszeczkę zwalniamy przed rondem, ale nie są to duże utrudnienia.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: świat.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj pierwszy dzień lipca, a więc słońce znajduje się w raku, księżyc natomiast o godzinie 23.12 przejdzie z koziorożca do wodnika. Dzisiaj świętujemy Dzień Psa, zatem podczas gdy właściciele pakują walizki na wakacje, tysiące psów niejednokrotnie pakuje się do schronisk. Dzień Psa to święto ustanowione z myślą o najbardziej bolącym paradoksie lata. Okresie, gdy najlepszy przyjaciel człowieka najczęściej zostaje zdradzony. No ale żebyśmy nie poruszali tylko takich drastycznych tematów, to dzisiaj też Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców. No, na upały owoce z pewnością się przydadzą. A do takiego pałaszowania pysznych darów lata, no, polecamy też Dzień Reggae. I to nie byle jaki, bo dzisiaj, 1 lipca, świętujemy Międzynarodowy Dzień Reggae.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, z Biura Analitycznego Reflex,
3: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
2: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
4: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
5: Uderzy to po kieszeni?
4: 50 groszy do góry?
5: Nie.
6: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
5: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
6: Tak, dokładnie.
2: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
7: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
8: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
7: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
9: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
7: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
2: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
2: Happy and proud of ourselves.
1: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie dla nas, to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk, pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawanym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
3: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo meczów na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
1: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zachary Świda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Środa w regionie przyniesie nam temperatury do 35 stopni Celsjusza. Burze z deszczem też niewykluczone są w regionie. Wiatr południowy momentami rozpędzi się w porywach 10 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, mamy niekorzystne ciśnienie 1010 hektopaskali, a w nocy temperatury spadną do 18 stopni Celsjusza. Jutro i w piątek zdecydowanie chłodniej. Termometry będą pokazywać w okolicach 25 stopni Celsjusza w dzień maksymalnie. Też pojawią się opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła ósma, to pierwszy dzień lipca, a w Trend Radio trwa poranek Trendy Start. Muzyczne powitanie dnia i dużo klimatów na wakacje, tych muzycznych, informacyjnych, no i ogólnie jak radzić sobie w tym wakacyjnym okresie. O tym też dzisiaj będziemy z pewnością podpowiadać. Tak wstaje dzień, tak budzi się Podkarpacie, tak budzi się Małopolska. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania.

0: Środowy poranek, pierwszy dzień lipca, muzyczne powitanie dnia trwa, a teraz już czas na rozmowę dnia, do której też z pewnością będziemy mogli wrócić na naszym radiowym Facebooku. Kto jeszcze nie dał kciuka w górę, to czym prędzej zapraszamy w nasze media społeczne, Facebook, Instagram, tam jesteśmy, a kto ma coś ciekawego do napisania, to zapraszam i zachęcam. Trendy start małpa trendradio.pl, bezpośredni adres mailowy do poranka.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: W Ryglicach działa nowoczesne centrum przesiadkowe zlokalizowane w okolicy

0: terenach remizy OSP. Obiekt ułatwia podróżowanie i porządkowanie lokalnego transportu, a pasażerowie mogą korzystać z komfortowej infrastruktury. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
1: Otwieramy pierwszy w historii mały dworzec, takie centrum przesiadkowe w Ryglicach. Jest to Kiss and Ride, Cały i Jedź, z piękną zajezdnią, z zielonym miejscem, w zielonym pięknym miejscu, z parkingami, również z miejscami na postój dla rowerów elektrycznych, gdzie można będzie rowerek sobie podładować, podłączyć do ładowarki. Oczywiście, tak już kiedyś mówiłem, klimatyzacja dziś jest potrzebna, bo 40 stopni, a tam mamy chłodniutko w środku, również jest ogrzewanie, tablice informacyjne elektroniczne, jest ubikacja, jest przebierak dla maluszka, tak? Jest również ubikacja, jest takie pomieszczenie gospodarcze, stąd cieszę się, że mogliśmy w końcu dokończyć tę inwestycję. Dziś oficjalnie marszałek ją otwiera, województwa małopolskiego, pan Łukasz Smułka. No i oczywiście cieszymy się, ponieważ wraz z marszałkiem województwa małopolskiego, oczywiście marszałek województwa małopolskiego uruchomił nam 27 połączeń autobusowych wspólnie z panem wojewodą. Jeden autobus właśnie będzie tu się zatrzymywał codziennie kilka razy, ponieważ to jest z Lubczy przez Ryglice do Tarnowa. Drugi z Ryglic będzie jechał przez Tuchów, szpital Tuchów, przez Karwodrze do Tarnowa również. I kolejny autobus z Lubczy przez Zalasową do Tarnowa. 27 połączeń, byliśmy wykluczeni komunikacyjnie całkowicie po COVID-zie. Prywatny przedsiębiorca zrezygnował z kursów w soboty, w niedzielę. Cieszymy się, że tą usługę mieszkańcom, czyli autobusy wraz z tym pięknym miejscem przesiadkowym, możemy oddać mieszkańcom do użytku po prostu. To jest ich miejsce, to są ich pieniądze, ich podatki, pieniądze z Unii Europejskiej. Niech to służy naszym mieszkańcom. Przeznaczone mieliśmy blisko 2 miliony złotych, natomiast zamknął się ten koszt inwestycji 1 200 000, ponieważ przetarg został rozstrzygnięty za taką cenę i za tyle wybudowaliśmy. Mamy oszczędności bardzo duże.
0: W wydarzeniu wziął udział Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Dla nas bardzo istotne jest to, aby transport publiczny realizowany przez samorząd województwa małopolskiego, ale też wspólnie z gminami był coraz to nowocześniejszy i na przykładzie gminy Ryglice, gdzie powstało nowe centrum przesiadkowe, miejsce klimatyzowane, przygotowane dla pasażerów, tych najmłodszych oraz tych starszych z toaletami, gdzie pasażerowie oczekując na autobusy Kolei Małopolskich będą oczekiwać w godnych warunkach. Chcemy, aby tego typu projekty były realizowane w całym województwie. Pokazujemy, że środki europejskie są bardzo dobrze inwestowane w regionie, nie tylko w dużych miejscowościach, ale też i w mniejszych miejscowościach, bo tutaj mówimy o kwocie blisko 1 700 000 dofinansowania. Przygotowanie też miejsca na pozostawienie rowerów i przesiadkę na autobusy, być może na kolej, która będzie przemieszczać pasażerów w różnej części naszego województwa, ale tu również pokazujemy, jak rozwija się Koleje Małopolskie. Na przykładzie Małopolskiej Linii Dowozowej autobus klimatyzowany czeka na pasażerów i chcemy w taki sposób kontynuować dalszy dynamiczny rozwój publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce. W poniedziałek w Krakowie odbierzemy pierwsze pociągi w ramach zamówienia do Małopolski i będziemy łączyć kolej z autobusami. Tam, gdzie nie ma torów, tam będą dojeżdżać autobusy. Chcemy, aby białe plamy w Małopolsce zniknęły. Oczywiście też bardzo dziękujemy prywatnym przewoźnikom, którzy też świadczą transport publiczny na terenie województwa małopolskiego. Widać, że przewoźnicy małopolscy inwestują w jakość, inwestują też swój tabor i ta współpraca jest widoczna również na przykładzie Kolei Małopolskich, gdzie część linii obsługiwana jest przez małopolskich wykonawców, podwykonawców.
0: Mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
3: Mieszkańcy, ale i turyści potrzebują nowoczesnej infrastruktury, z której chcieliby skorzystać. To jest też pewien taki wyznacznik czasów, w których żyjemy, a każdy obserwuje otaczającą nas rzeczywistość, obserwuje, jak wygląda infrastruktura w dużych miastach. I taką samą infrastrukturę chcielibyśmy jako województwo małopolskie implementować również na tereny wiejskie, w tereny małomiasteczkowe, szczególnie takie jak gmina Ryglice, która wymaga dobrego skomunikowania zarówno z stolicą województwa, ale też i stolicą powiatu, największym miastem do regionu, czyli miastem Tarnów i innymi miastami, innymi gminami. Dlatego też jako Małopolska uruchomiliśmy już ponad 70 linii dowozowych. Obsługujemy ponad 120 gmin na terenie Małopolski, tylko i wyłącznie liniami autobusowymi. One komunikują również się z liniami kolejowymi, z dworcami kolejowymi. To jest tak ustawiony rozkład jazdy, żeby można było bardzo płynnie przemieścić się w niemal każde miejsce w województwie, wykorzystając infrastrukturę, którą posiada marszałek województwa i nasza spółka, którą obsługuje tę linię.
0: Mówi Piotr Łosiński, kierownik delegatury w Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
4: Ostatnie lata i zmiany na rynku paliw wskazały to, że jednak wracamy do tego, co już było. Obserwujemy to w rekordowych ilościach przewożonych osób liniami kolejowymi, ale również zwiększeniem zainteresowania w liniach autobusowych. Dlatego ważne jest to, by powstawały nowe miejsca, tak jak tutaj w Ryglicach jest to miejsce nowoczesne, dostosowane i dla osób niepełnosprawnych, ale i również dla rodzin z dziećmi. To wszystko zmieniło się na przestrzeni lat i te miejsca są naprawdę na miarę XXI wieku.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnowscy policjanci otrzymali od funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie informację, że na terenie Tarnowa może przebywać kobieta podejrzewana o udział w oszustwie dokonanym metodą na wypadek. Do przestępstwa doszło 24 czerwca bieżącego roku na terenie Rzeszowa. Ofiarą oszustów padła seniorka, która działając pod wpływem manipulacji przekazała pieniądze oraz biżuterię. Po otrzymaniu informacji policjanci niezwłocznie podjęli działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu podejrzewanej. Efektem działań było jej zatrzymanie na terenie Tarnowa. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze odzyskali część utraconych pieniędzy oraz biżuterię należącą do pokrzywdzonej. Zatrzymana została przekazana policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, którzy prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisanych zostało 160 umów w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Wsparcie otrzymały wszystkie gminy w regionie, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Tutaj obejmujemy dwie grupy, czyli dzieci, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok te środki nam wzrastają, bo jeżeli popatrzymy sobie na rok 2024, mieliśmy ponad 47 milionów, właściwie blisko 48 milionów złotych. W 2025 mieliśmy 51 milionów, a teraz mamy 54 miliony złotych. To są środki ważne dla dlatego, że mamy do czynienia z osobami, które potrzebują takiego wsparcia w postaci dożywiania w szkole. To jest oczywiście, to jest ciepły posiłek, który jest serwowany dzieciom. W przypadku osób starszych, seniorów albo też osób z niepełnosprawnościami ośrodki pomocy społecznej docierają z taką pomocą.
1: Rządowy program na lata 2024-2028 ma na celu zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także ograniczenie zjawiska niedożywienia, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca do udziału dzieci i młodzież w indywidualnych sesjach logopedycznych. Koszt zajęć wynosi 10 zł. Regularne warsztaty pomagają poprawić prawidłową wymowę, rozwijać komunikację i wzbogacać słownictwo, usprawniać sprawność narządów mowy, wspierać rozwój językowy i poznawczy, a także budować pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać u koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych. Wyjątkowe czeskie szkło zagości w Krośnie. Już 2 lipca o godzinie 17.30 w sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odbędzie się wernisaż wystawy Pacinek Glas – Wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jerzego Pacinka i jego syna, czyli Jerzego Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
1: Jerzy Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów, szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
5: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze, nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Pricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Pricomarsze Dębica w Galerii Raj.
12: Reklama.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyka na dobry początek kolejnego dnia tygodnia, środowy ranek. A teraz już czas na informacje drogowe, które ma Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu, jedziemy przez Jasło. Na spowolnienia natkniemy się na ulicy 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy Szejnochy. Troszkę wolniej ulicą Lwowską, 3 Maja, Kołłątaja i Metzgera. Na ulicy Piłsudskiego zwalniamy przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Na dalszym ciągu tej drogi ruch jest w miarę płynny. W Gorlicach troszkę wolniej na wjeździe od strony Klęczan. Poza tym też troszkę wolniej na Zawodziu, na ulicy Kościuszki hamujemy jadąc w stronę skrzyżowania. Również w stronę skrzyżowania hamujemy na ulicy Parkowej. Na ulicy Węgierskiej, Mickiewicza i Sienkiewicza ruch dość płynny. Zmniejszamy gaz na ulicy Bieckiej, ulicy Stawiska i Legionów. W Krośnie generalnie ruch jest umiarkowany. Troszkę bardziej uważajmy na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Rzeszowskiej i Krakowskiej. Pamiętajmy o utrudnieniu na ulicy Grodzkiej. Tam z powodu wyburzania wiaduktu kolejowego ruch jest zamknięty na sporym fragmencie trasy.
1: Z nami bezpiecznie do celu. Trendy Radio na wakacjach.

0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio z wami na wakacjach.

No niby niektórzy twierdzą, że idzie ochłodzenie, ale dzisiaj też od samego ranka grzeje i to dość mocno. Jak to napisał jeden z naszych radiosłuchaczy, słońce nie bierze jeńców, termometry szaleją, a najlepszy plan na dzisiaj to no właśnie woda i cień. Ale wiecie, że 1 lipca w 1979 roku firma Sony odpaliła coś, co idealnie pasowałoby do takich gorących dni. Otóż na rynek trafił pierwszy kultowy niebiesko-srebrny Walkman. I wyobraźcie sobie, upał, plaża, a wy po raz pierwszy w historii możecie odciąć się od świata, założyć te leciutkie gąbkowate słuchawki i odpalić ulubioną kasetę spacerując brzegiem wody. No, powiem szczerze, dzisiaj brzmi jak coś zupełnie niedopasowanego do naszej rzeczywistości. No bo przecież dzisiaj mamy smartfony, streaming muzyki, słuchamy na bezprzewodowych pchełkach, ale ten klimat przewijania taśmy ołówkiem, to było coś. No, dzisiaj wcale nie trzeba przewijać tej taśmy ołówkiem, żeby usłyszeć przeboje z tamtych lat. Zresztą, co tutaj wiele gadać? Solid bass i odrobina letnich klimatów tuż przed godziną dziewiątą.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmi w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać, do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkowicach. Niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć. Temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
2: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
3: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
1: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
4: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początku Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
1: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie raz później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już w południe Hubert Hurkacz zagra o 3. rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Wczoraj do 2. rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka. Po tym jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w 1. rundzie singla, zrezygnowała z gry w debla.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj prognozowane są burze z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów w Krośnie, Jeszle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie, dzisiaj temperatury sięgną 35 stopni Celsjusza w dzień. W nocy spadek temperatur do 18 stopni. Wiatr południowy w porywach 7 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, a termika zapowiada się upalna i mokra. Na barometrach 1010 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Buongiorno!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim. Po godzinie 9 to Trendy Radio i poranek Trendy Start. Łukasz Michnal, a w tej godzinie też i Ewa Bukowiecka. Zadbamy o to, abyście doskonale zorientowali się, czym żyje nasz region. W porannym przeglądzie prasy sięgniemy do najciekawszych artykułów, które właśnie tegoż 1 lipca wczesnym rankiem znalazły się na stronach lokalnych gazet. Muzyka na dzień dobry kolejnej godzinki, a później będzie sporo informacji na temat tego, co słychać w regionie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w środowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie. Będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu. This one I feel in broken hearts.

0: stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.
4: Dziś na początek przekartkujemy Gazetę Krakowską. PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na budowę nowego odcinka torów, który będzie ostatnim elementem projektu Podłęże Piekiełko. Poprzez połączenie Szczyżyca z Gdowem powstanie całkowicie nowa trasa kolejowa, dzięki której podróż pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa zajmie zaledwie godzinę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę, która sprawdzi, czy można zmienić przebieg najdłuższego odcinka planowanej sądeczanki. Chodzi o fragment między Uszwią a Wytrzyszczką. Choć dla tej części trasy wydano już decyzję środowiskową, po protestach mieszkańców oraz uwagach części samorządów minister infrastruktury zlecił przygotowanie dodatkowej analizy. Od półtora miesiąca kierowcy mieli okazję oswoić się z widokiem kamer i oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości na autostradowej obwodnicy Krakowa. Od wtorku urządzenia już wyłapują samochody przekraczające dopuszczalną prędkość. Ukończyli kursy na prawa jazdy, nawet kilka lat temu zdali egzaminy państwowe, a teraz rozgoryczeni dowiadują się, że uprawnienia do kierowania pojazdami, które uzyskali, są im odebrane. To konsekwencja prawomocnego wyroku tarnowskiego sądu skazującego właściciela ośrodka szkolenia kierowców spod Tarnowa za fałszowanie dokumentacji podczas kursów oraz będącej jego konsekwencją ruchu prokuratury.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Teraz oddajmy głos aspirantowi Damianowi Dziakowi, który przedstawi raport z działania podkarpackiej drogówki.
2: Policjanci z Sanoka wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po godzinie 5 w miejscowości Długie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem zjechał z drogi na pobocze oraz do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem został przewieziony do szpitala na badania. Natomiast niżańscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 5 na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Domostawa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem marki Iveco najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu stracił planowanie nad pojazdem i uderzył w barierki. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez utrudnień.
1: Dziękujemy, my życzymy bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wybrała wykonawcę dokumentacji dla pierwszego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. W przetargu na opracowanie dokumentacji dla pierwszego odcinka Opatów-Lipnik wpłynęło 10 ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki o wartości ponad 8 700 000 zł. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: Jeśli od rozstrzygnięcia przetargu nie wpłyną odwołania, możliwe będzie niezwłoczne podpisanie umowy. Na pozostałych częściach przetargu trwa badanie i ocena złożonych ofert. Dotyczy to odcinków Lipnik-Samborzec, Samborzec-Gorzyce, Gorzyce-Radomyśl i Radomyśl-Nisko. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, w tym m.in. wykonanie wierceń rdzeniowanych, badań geofizycznych, także wykonanie map do celów projektowych oraz analizy i prognozy ruchu.
1: Przygotowywanie dokumentacji projektowej na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, to jest realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj. Przyszłe mamy mogą skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych wykonywanych w specjalistycznym szpitalu imienia Szczeklika w Tarnowie. To ważny element opieki nad kobietą w ciąży, pozwalający ocenić prawidłowy rozwój dziecka oraz wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości. W lipcu badania będą wykonywane w następujących terminach 1, 2, 15 i 23 lipca. Badania są finansowane w ramach programu i są całkowicie bezpłatne. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie oddziału ginekologiczno-położniczego. Podczas wysokich temperatur zwierzęta również są narażone na przegrzanie i odwodnienie. Właściciele powinni zapewnić im stały dostęp do świeżej wody, zacienionego i możliwie chłodnego miejsca odpoczynku, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Pamiętajmy także o naszych zwierzętach. Dbajmy o to, aby zawsze miały dostęp do czystej, świeżej wody. Zapewnijmy im cień. Sami w najbliższych dniach unikajmy bezpośredniego słońca w godzinach od 11 do 16. Pijmy dużo wody i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.
1: Nigdy nie wolno pozostawiać zwierząt w zamkniętych samochodach, nawet na kilka minut. Rozmowy bez pośredników, spotkania bez barier. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny wyruszy niedługo po raz drugi w trasę po osiedlach. Mobilne biuro prezydenta to sposób na bliski kontakt z mieszkańcami i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Od 7 lipca do 27 sierpnia od godziny 14 do 16 w wybrane dni odwiedzać będzie wszystkie osiedla Tarnowa, by wsłuchać się w głos mieszkańców i porozmawiać o tym, co dla nich ważne. Na miejscu pojawią się także przedstawiciele kluczowych miejskich jednostek i wydziałów, między innymi Zarządu Dróg i Komunikacji i Referatu Gospodarki Komunalnej. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na miejscu zgłosić konkretne sprawy i od razu otrzymać potrzebne informacje od odpowiedzialnych urzędników. Spotkania będą odbywać się w łatwo dostępnych osiedlowych lokalizacjach, tak by nikt nie musiał daleko chodzić, by porozmawiać o swoim mieście. To już cykliczne wydarzenie. Pierwsza edycja odbyła się w 2025 roku.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o sprawach kryminalnych.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
4: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o sprawach kryminalnych oraz inwestycjach drogowych. Obywatel Ukrainy, 21-letni Artem S., usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę w Medyce podczas próby ucieczki do swojej ojczyzny. Prokuratura zawnioskowała o areszt dla 21-latka. W niedzielne popołudnie na plaży w Buszkowicach doszło do tragicznego odkrycia. Z rzeki San wyłowiono ciało 62-letniego mieszkańca Przemyśla. W sprawie prowadzone jest śledztwo, a odpowiedź na pytanie o dokładną przyczynę śmierci ma przynieść sekcja zwłok. W Przeworsku rusza kolejna ważna inwestycja mieszkaniowa. Przy ulicy Lubomirskich dawne budynki pokolejowe zostaną rozbudowane, przebudowane i przystosowane do nowej funkcji. W ich miejscu powstanie budynek wielorodzinny z 21 lokalami, w tym mieszkaniem wspomaganym dla osób wymagających wsparcia. Wartość przedsięwzięcia przekracza 5 milionów złotych. Radni Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego podczas poniedziałkowej sesji dopiero przed północą udzielili absolutorium i wotum zaufania zarządowi województwa. Niejednogłośnie, co wcześniej zapowiadali radni opozycji.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Chciałam ja, Joanne, Nendom, game! Nendom!

Dzięki, że jesteście razem z nami. To pora na Trendy Start. Kolejna godzina w błyskawicznym tempie nam mija, podobnie jak i dzień za dniem, bo przecież dzisiaj już pierwszy dzień lipca. Nie zapominajcie o tym, że właśnie dwa miesiące, w zasadzie równiutkie, dwa miesiące wakacji. No a ja się pytam, kto już rozpoczął ten czas urlopów? Ręka w górę, pochwalcie się na trendystart@trendradio.pl. Radiowy Messenger też w waszym zasięgu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
2: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
1: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
3: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
1: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
4: Informacje pogodowe w Trend Radio. Czas przekazać. Burze z deszczem dzisiaj mogą pojawić się w regionie. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa w dzień do 35 stopni Celsjusza. Do tego wszystkiego jeszcze wiatr z południa do 7 km na godzinę. Biomet jest niekorzystne, ciśnienie 1010 hektopaskali. W nocy temperatury mają spaść do 18 stopni Celsjusza.
5: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Reklama. Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
4: Już po godzinie 10, tak, moi drodzy, witamy się z wami w pierwszy dzień lipca. Dzisiaj 182 dzień roku. Ja informuję, że dzisiaj Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon i Marcin świętują imieniny. Dzisiaj Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, a także Międzynarodowy Dzień Owoców.

0: pojawić i podobno w Małopolsce i na Podkarpaciu też gdzie niegdzie burze mogą się dać we znaki.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
1: Trendy Hit dnia.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy.

0: za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
2: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy i ja.
0: My. Trendy, brzmienie dla Ciebie.

Tak, moi drodzy, to kolejna godzina pełna słońca i konkretnego porannego grania hitów. Ja też liczę, że w waszych domach, samochodach klima dzisiaj też wyrabia. A jeśli jedziecie właśnie z nami, to proszę, mamy dla was kolejną porcję hitów. Ponieważ dzisiaj dzień reggae, no to Bob Marley też musi być. Chociaż w takim dość ciekawym remiksie Sun is Shining. No właśnie, tam gdzie się świeci słońce, tam gra też dobra muzyka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Ryglicach działa nowoczesne centrum przesiadkowe zlokalizowane w okolicach remizy OSP. Obiekt ułatwia podróżowanie i porządkowanie lokalnego transportu, a pasażerowie mogą korzystać z komfortowej infrastruktury, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Jeden autobus właśnie będzie tu się zatrzymywał codziennie kilka razy, ponieważ to jest z Lubczy przez Ryglice do Tarnowa. Drugi z Ryglic będzie jechał przez Tuchów, szpital Tuchów, przez Karwodrze do Tarnowa również i kolejny autobus z Lubczy przez Zalasową do Tarnowa. 27 połączeń, byliśmy wykluczeni komunikacyjnie całkowicie po COVID-zie. Prywatny przedsiębiorca zrezygnował z kursów w soboty, w niedzielę. Cieszymy się, że tą usługę mieszkańcom, czyli autobusy wraz z tym pięknym miejscem przesiadkowym możemy oddać mieszkańcom do użytku po prostu. To jest ich miejsce, to są ich pieniądze, ich podatki, pieniądze z Unii Europejskiej. Niech to służy naszym mieszkańcom.
1: W ramach inwestycji na podróż czekają takie udogodnienia jak klimatyzowany i ogrzewany budynek o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, w którym może jednocześnie przebywać około 30 osób, ogólnodostępne toalety, elektroniczne tablice informacyjne, stanowiska dla autobusów i pasażerów, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Dla nas bardzo istotne jest to, aby transport publiczny realizowany przez samorząd województwa małopolskiego, ale też wspólnie z gminami był coraz to nowocześniejszy i na przykładzie gminy Ryglice, gdzie powstało nowe centrum przesiadkowe, miejsce klimatyzowane, przygotowane dla pasażerów tych najmłodszych oraz tych starszych z toaletami, gdzie pasażerowie oczekując na autobusy kolei małopolskich będą oczekiwać w godnych warunkach. Chcemy, aby tego typu projekty były realizowane w całym województwie. Pokazujemy, że środki europejskie są bardzo dobrze inwestowane w regionie, nie tylko w dużych miejscowościach, ale też i w mniejszych miejscowościach, bo tutaj mówimy o kwocie blisko 1 700 000 dofinansowania.
1: Całkowita wartość zadania wyniosła 1,2 miliona złotych.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: W piątek 3 lipca w Krośnie wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na zamknięciu odcinka ulicy Chopina. Roboty związane są z budową kolektora kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia prac to sobota 4 lipca. W miejscowości Chłomcza trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki otoczenia obiektu, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy i organizacje działające na terenie sołectwa. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej przy budynku Wiejskiego Domu, budowę miejsc postojowych oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego. Wartość inwestycji wynosi ponad 89 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień bieżącego roku. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisanych zostało 160 umów w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Wsparcie otrzymały wszystkie gminy w regionie, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
5: Tutaj obejmujemy dwie grupy, czyli dzieci, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok te środki nam wzrastają, bo jeżeli popatrzymy sobie na rok 2024, mieliśmy ponad 47 milionów, właściwie blisko 48 milionów złotych. W 2025 mieliśmy 51 milionów, a teraz mamy 54 miliony złotych. To są środki ważne dlatego, że mamy do czynienia z osobami, które potrzebują takiego wsparcia w postaci dożywiania w szkole. To jest oczywiście, to jest ciepły posiłek, który jest serwowany dzieciom. W przypadku osób starszych, seniorów albo też osób z niepełnosprawnościami ośrodki pomocy społecznej docierają z taką pomocą.
1: Rządowy program na lata 2024-2028 ma na celu zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także ograniczenie zjawiska niedożywienia, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczęli patrole wodne na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli. Funkcjonariusze kontrolowali akwen, obserwowali sytuację na wodzie i reagowali na wszelkie zagrożenia. Szczególną uwagę zwracali na osoby korzystające z desek, kajaków oraz pozostałego sprzętu wodnego. Przypominali również o obowiązku używania środków asekuracyjnych. Mundurowi prowadzili także działania profilaktyczne, rozmawiali z wypoczywającymi o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenów. W tym sezonie kolbuszowscy policjanci pełnią służbę na nowej łodzi wyposażonej w silnik zaburtowy. Patrole wodne będą prowadzone w czasie sezonu letniego.
0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Jeśli zastanawiacie się, gdzie dzisiaj szukać ratunku i wody, to spieszę z szybkim radiowym przewodnikiem. I teraz tylko pytanie, co wybieracie? Podkarpacie i nasze niezawodne Bieszczadzkie Morze, czyli Solina, a może żagle i relaks nad Jeziorem Tarnobrzeskim? Po drugiej stronie granicy województwa w Małopolsce kuszą oczywiście spływy Popradem czy Dunajcem, gdzie chłód bije od samej wody, albo nowoczesne Klimkówka i jezioro Czorsztyńskie z widokiem na zamki. No jak widzicie, w regionie mamy naprawdę sporo fajnych miejscówek i wcale nie trzeba wydawać milionów na te wakacje, żeby miło spędzić czas. A sposób numer jeden, spakować ręcznik, filtr i kierunek woda. Dajcie znać na naszym radiowym fejsie, gdzie dzisiaj rozkładacie koce, a w głośnikach idealny, kolejny, orzeźwiający numer.
1: Trendy Radio 101 i 9 FM.

Zbliża się godzina 11, więc to nie tylko czas wiadomości w Trendy Radio, ale też i czas pomyśleć, co tutaj dzisiaj zrobić na obiad. Myślę, że zapomnijcie dzisiaj o ciężkich obiadach. Dzisiaj, jak piszecie, rządzą chłodniki klasyczny litewski z botwinką albo orzeźwiający ogórkowy na maślance. Ponieważ dzisiaj też dzień owoców, to ja myślę, że taka micha czereśni, truskawek czy borówek prosto z lodówki to teraz chyba najlepszy przyjaciel każdego z nas. Podobnie jak i muzyka, którą prezentujemy na antenie Trend Radia. Chociaż, no właśnie, do 11 już kilka minut, więc tej muzyki już w poranku niewiele, ale wiadomości, no też wkrótce będą.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
2: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
3: No takie ceny za wysokie, za bardzo drogo, a dla taksówki to najbardziej.
4: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
2: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
1: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
1: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
6: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
7: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
6: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
1: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
8: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
1: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornem Dużym.
9: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia pokażą nam do 35 stopni Celsjusza. Niewykluczone są w regionie także lokalne burze z deszczem. Do 7 km na godzinę w porywach wiatr z południa, ciśnienie 1009 hektopaskali, no a termika zapowiada się upalna i mokra. Biometr jest niekorzystny. Tak, moi drodzy, wygląda prognoza pogody na kolejne godziny tegoż środowego dnia, a poranek Trendy Start już kończymy właśnie na rzecz programu 90-60, gdzie Ania i Marcin zaserwują Wam największe hity minionych lat. Łukasz Michtal, ja dziękuję serdecznie za dzisiejszy poranek, kłaniam się nisko i życzę dobrego dnia.
0: Reklama.
10: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, moi drodzy.
2: Hej, hej, hej.
1: Tak, hej, hej, hej. Na wakacjach w pełni. Witamy was bardzo serdecznie.
2: No pewnie i w lipcu. Pierwszy raz słyszymy się w lipcu.
1: Tak, podobno umiesz szczekać.
2: Umiem,
1: no
2: ale
1: pokaż,
2: naprawdę.
1: To był dzisiaj dzień psa.
2: Tak, ale raz już pokazywałam.
1: To pokaż jeszcze raz.
2: Były telefony, co my robimy,
1: no, ale
2: nie?
1: To spróbuj, no spróbuj, to delikatnie, no.
2: Okej, ale zależy jakiego, bo ja potrafię takiego małego,
1: małego
2: pieska.
1: No to takiego małego, zjadliwego, no. Proszę.
2: Czekaj.
1: Dobra, takiego wielkiego, grubego.
2: Czekaj. To takiego chyba nie potrafię, nie grubego,
1: no,
2: dużego
1: takiego
2: pieca.
1: No to takiego się do niego może, no.
2: Czekaj.
1: No. Naśladujemy, moi drodzy, jak słyszycie, dzień psa, a pies
2: piesełka
1: jest naszym wyjątkowym przyjacielem.
2: A ja słyszałam, że ty, tak, ja słyszałam, że ty osła potrafisz naśladować.
1: Oczy...
2: Prawie, tak? Prawie, Marcin. Tak, no oczywiście, właśnie. Kocham psy.
1: Tak, no to właśnie,
2: psy.
1: Jeśli macie przyjaciela w psie,
2: tak jest, można pewnie.
1: Można, można. Moi drodzy, 90 godzina. Startuję.
2: My.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Doktor Alban i Sing Hallelujah.
1: No tak, nigeryjsko-szwedzki piosenkarz Jagulał, słuchajcie, pasuje do wakacyjnego
0: vibe'u.
1: No właśnie.
0: Pewnie, że
1: klimaty
0: tak.
1: Wyjątkowo słoneczne, wakacyjne. Pasują ci takie?
0: Pasują.
1: Jak bardzo ci pasują?
0: No uwielbiam. Dla mnie mogłoby tak być forever.
1: Forever ever. Mm-hmm. No to dobra, moi drodzy, no to jeśli
0: tobie,
1: wam też...
0: Tobie nie pasują.
1: Pasuje,
0: nie?
1: Pasuje jak najbardziej.
0: Słyszycie? Marzi
1: tak.
0: Się z czegoś w życiu cieszy jednak.
1: Tak, pasuje mi jak najbardziej. Słońce.
0: Szok.
1: Widzisz tutaj, co masz. Także
0: no
1: wszystko
0: pewnie.
1: Jest w porządku.
0: Jest wszystko top.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
6: Moi drodzy, Agnieszka proponuje, na wakacjach nie można nie zagrać tego przeboju. Także no proszę towarzystwo prowadzących o zagranie Sash i Ecuador.
7: Czyli
6: dla wszystkich.
7: Jedna z takich najbardziej znanych piosenek DJ-a Sash.
6: Dla wszystkich Sanoczan. Pozdrawiamy gorąco.
7: Machamy do was. Dziękujemy.
6: Oczywiście. Słuchajcie, ten projekt był wyjątkowy, opanował wszystkie imprezy i do dzisiaj trzyma mocno i nie chce puścić.
7: No to nie puszczamy.
8: Dami tu mano! Y venga conmigo!

0: ATB i Let You Go.
1: Znowu imprezowo i znowu takie kawałki, słuchaj, stricte wakacyjno-imprezowe.
0: No wiesz, wydaje mi się, że w lipiec trzeba wejść tak naprawdę z impetem. Pozostaje nam tak naprawdę tylko ten lipiec i sierpień, znowu sezon grzewczy.
1: Na dyskotekę w sukience czy w spodniach?
0: No różnie, zależy. No, kobiety mają trochę ciężej niż mężczyźni.
1: No to pytam, dlaczego może twoje podejście do sytuacji, bo
0: Marcin,
1: biorę cię na dyskotekę
0: no
1: w przyszłym tygodniu. No.
0: Zależy, Marcin,
1: to
0: wiesz?
1: Do Tarnowa.
0: Zależy.
1: No to ubierz się tak, żeby było, wiesz, żeby obciachu nie było, tam moi koledzy będą.
0: Tak? A co mnie to interesują twoi koledzy?
1: No właśnie.
0: Co mnie to interesuje? Zrobię ci siarę specjalnie. Tak jak ty no mi tak, zawsze tak. robisz wszędzie. Śmiej się, śmiej.
1: No to co, w czym?
0: W czym pójdę? No. W ogrodniczkach i jeszcze brudna przyjdę. Taka, wiesz, z podwórka prosta.
1: No fajnie, no to słuchaj, bo to jest taka impreza, wiesz, która
0: przebierana,
1: dokładnie. Będziesz wpisywała się w tłum.
0: No to się cieszę, to wygram ten konkurs.
1: Wpisz się w tłum. Co mamy? ATB, Let You Go. Oj, to przy tym w tych ogrodniczkach to naprawdę zrobisz furorę.
0: No
1: naprawdę,
0: zrobię, naprawdę. Pewnie. Wejdę tam
1: widzę.
0: Z tym, z konewką jeszcze.
1: Tak, z konewką.
0: No, wyobrażasz
1: w kapeluszu.
0: Sobie z konewką?
1: No, no tak, tak. Tak. Wiesz, z boku patrząc, widzę.
0: Czarnoksiężnik, skrajny
1: widzę. Nie, takie znowu superlatywy. Słuchaj, inaczej to trochę widzę.
0: No dobra, to jak to chcesz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Sabrina.
2: All
1: of me.
2: No właśnie, włoska piosenkarka, często ją teraz gramy, ostatnim czasy to bardzo często.
1: Bo wiesz, Marcin, no rzadko gramy w tych takich bardziej porach zimowych. No stwierdziliśmy, że na ciepłe musimy trochę przejść.
2: Oczywiście tak, mam nadzieję, że ciepło wam dopisuje, wakacje też w pełni wam dopisują i programy wieczorne jak najbardziej, bo przypominamy trend lista w nieco innej odsłonie, w nieco innych barwach, bowiem przekazujemy
1: no
2: podczas,
1: tak
2: tak, podczas wakacji przekazujemy informacje, gdzie pojechać, gdzie zabrać, bawić, gdzie koncert, co się dzieje w okolicy.
1: Nie
2: a
1: tylko w okolicy.
2: Słuchajcie, trendy listy.
1: Również po całej Polsce.
2: I świecie.
1: To też.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch utonięć. Do jednego z tych tragicznych zdarzeń doszło w poniedziałek na rzece Wiar w Przemyślu. Około godziny 20:30 policjanci zostali powiadomieni o utonięciu mężczyzny. Jego ciało dryfujące na powierzchni wody odnalazł członek rodziny, który zaniepokoił się brakiem powrotu mężczyzny do domu. Mimo udzielonej pomocy życia 54-latka nie udało się uratować. Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14:30. Jak wstępnie ustalono, osoby wypoczywające w rejonie rzeki San w miejscowości Buszkowice w wodzie zauważyli ciało mężczyzny. Natychmiast wyciągnęli go na brzeg i rozpoczęli udzielanie pomocy. Niestety, pomimo reanimacji, życia 61-letniego mieszkańca Przemyśla nie udało się uratować. Nad wyjaśnianiem okoliczności i przyczyn obu tragicznych zdarzeń pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Gmina Dębica rozpoczyna realizację zadania pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębica. Wartość inwestycji wynosi 988 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje budowę 641 metrów sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów, budowę ponad 250 metrów sieci wodociągowej oraz ponad 570 metrów kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustynia, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Pustków oraz budowę kanalizacji w miejscowości Stobierna. Realizacja zadania pozwoli na dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, zwiększy dostęp mieszkańców do sieci oraz poprawi bezpieczeństwo i niezawodność systemu odprowadzania ścieków.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Rozpoczęły się wakacje. Niektórzy spędzą je w domu lub w niedalekiej od niego odległości. Dla innych oznaczają wyjazdy i dalekie podróże. Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji w podkarpackim oddziale NFZ.
3: Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia. Liczba udarów cieplnych nie jest duża, ale każdy z nich może stanowić poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Ich liczba bardzo rośnie wraz z okresem letnich upałów. W ubiegłym roku to nawet 70 osób w miejscach wakacyjnych, którzy potrzebowali pomocy lekarza.
1: Gdy wakacje odbywają się w Polsce, miejmy na uwadze, że gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nasz lekarz pozostał daleko, każda inna poradnia POZ może udzielić nam niezbędnych świadczeń. W Tarnowie ruszył nabór na kolejny projekt dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi go Centrum Usług Społecznych. Trwają zapisy. Projekt ma zapewnić pełną i trwałą integrację społeczną poprzez dostarczanie wsparcia, kształtowania umiejętności społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających samodzielności i aktywnemu uczestnictwu w społeczeństwie. Akcja adresowana jest do osób z terenu Tarnowa. Grupą docelową są osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnikami projektu będą ponadto osoby w kryzysie bezdomności i potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Nabór do projektu będzie trwać do 28 lipca.
0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: 90-60, największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
6: Największe hity tylko dla was.
7: No.
8: Barbie.
7: No,
8: Barbie.
7: No tak, Aqua.
8: Aqua.
7: Woda.
8: No woda.
7: Ty jesteś... Napij się, dwa łyki.
8: Marcin, w ogóle miałam ci mówić, przepij, ty się tak pocisz na twarzy.
7: Tak?
8: No bardzo się pocisz na twarzy.
7: Faktycznie, dzisiaj jestem spocony na twarzy, ale ty byłeś wczoraj.
8: Tylko wiesz, ja mam takie bibułki matujące, to nie widać, a u ciebie
7: bibułki.
8: Widać. I tak sobie myślę...
7: Aj, bibułko.
8: Nie chciałbyś spróbować?
7: Tak, nie chcę.
8: Ale to jest nawet...
7: Nie potrzeba mi tego.
8: Mam w takim twoim...
7: Chcę być taki spocony, żeby się kapało
8: taki?
7: Z nosa. Tak
8: o,
7: chcę.
8: Nie.
7: Tak ma być. Ale to słuchaj, uważaj, bo poruszyłaś problem, zaraz mogę się wytrzeć w ciebie.
8: No właśnie, moi drodzy, żałuję
7: tak
8: tego, żeby tylko raz.
7: Ojejku, 5 sekund mi trzeba.
8: No to niepotrzebnie zaczynałam ten temat.

0: tego się słucha w regionie.
1: Venga Boys.
2: O, we are going to Ibiza.
1: No to lecimy, ja bym poleciała chętnie.
2: Ja też, ty byś poleciała z tym. Fajnie byś wyglądała. Jeszcze no słomkę tak. do tego dołożyć i kapelusz słomiany. I jeszcze...
1: I taki flaming różowy.
2: No tak, jeszcze jakiegoś aktora takiego wyjątkowego, słuchaj, blondyna z niebieskimi oczyma. Tak. Który trzymałby cię mocno i nie chciał wypuścić, a ty byłabyś taka w skowronkach, taka zachwycona.
1: Ja cię. Ja to chcę. Załatwisz?
2: Nie. Ja powiedziałem, gdzie skończysz i kto będzie twoim mężem.
1: No dobra, dobra. Na tym pozostaniemy.
2: Ale to też super natywa. Nauczy się hamburgerów.
1: No to cieszę się. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: pizza. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Rosalla,
2: tak.
1: In the Power of Love.
2: Pięknie, moi drodzy, zambijska piosenkarka.
1: Tak jest.
2: No właśnie, można powiedzieć, moi drodzy, że właśnie z takich odległych światów też można robić karierę w świecie europejskim i też, no właśnie.
1: No pewnie,
2: przykłady
1: to pokazuje,
2: są bardzo często w 90.
1: Bardzo muzyka jest rozlana po całym świecie i to jest piękne.
2: Oczywiście, że tak, więc Rosalia już teraz na naszej antenie, a my pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy kochają taką muzykę i pamiętają ten numer, bo to naprawdę fajna produkcja.

0: Leklik, tonight is the night.
1: Pięknie zagramy w tym momencie. To jest niemiecka grupa tworząca muzykę Eurodance. Popularność zdobyła takimi utworami jak właśnie ten i Call Me.
0: To chyba dwa takie najbardziej popularne.
1: Najbardziej. I 98 rok to była kulminacja wszystkiego, ale też bardzo udana. Słuchajcie, można powiedzieć, ten okres taki bardzo udany dla tego właśnie zespołu Leklik. No to cóż, klikamy i gramy.
0: No to klik.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Wakacje w pełni?
2: No w pełni.
1: Wszystko się udaje?
2: Wszystko jest piękne, rozkwita.
1: Jesteś zadowolona z życia?
2: Jak zawsze.
1: Klaruje się przyszłość w wyjeździe w daleki kraj?
2: No pewnie.
1: Z miłością twojego życia?
2: Tak.
1: I z twoją ulubioną maskotką?
2: Tak.
1: I z najlepszym jedzeniem, jakie jest pod słońcem. Moja droga, no to właśnie czekałaś tyle lat. Tyle lat, czyli 35 lat czekałaś na wyjątkowe wakacje.
2: Jeszcze mnie postarzał, słyszycie? Nie znasz, nie wiesz, kiedy mam urodziny?
1: Nie. A, 36, sorry, no zapomniałem.
2: Wiesz co? Ty jesteś podły.
1: Zapomniałem, no.
2: Ty jesteś podły.
1: Sorry, tam rok w tom czy w tom.
2: No, dobrze, że ja pamiętam, kiedy ty masz urodziny, lwie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
2: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
3: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
2: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
3: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
2: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachę z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
4: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
1: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
5: Podekscytowana, że tu jestem, uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
6: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
1: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 34 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burzy. W nocy niewiele zmieni się w tym temacie, oprócz tego, że będzie odrobinę chłodniej, bo 17. Jutro 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek stricte deszczowy, 23 stopnie, w nocy chłodno, bo 12.
1: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Ale lampa, hello. Moi drodzy, no trzeba się chyba tak witać, nie? Na samym początku. A to dlatego, że no tak naprawdę mamy ostatni dzień takich upałów. Będzie ciepło, ale nie aż tak. Wiem, że wiele osób na to czeka, żeby delikatnie się ochłodziło, także no czekamy na ten deszcz, czekamy. A ja czekam na wasze pozdrowienia, ponieważ już teraz rozpoczynamy program Granie na Żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dla ukochanego Adasia z Jasła od Bardzo chcę Ciebie i tylko Ciebie. Piosenka Pomimo burz, Marcin Kłosowski. No, moi drodzy, cóż mogę więcej powiedzieć? No, mam nadzieję, że w końcu Wasze spojrzenia się zetkną i coś z tego będzie, nie? No, tak romantiko zaczniemy, pewnie. No to lecimy.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Pozdrowienia dla fajnego Rafałka od kolegów. Baraciary, coś na pewno wybierzemy z repertuaru zespołu. Rafale, a do ciebie machamy, no i do kolegów również.

Dla mej ukochanej Zosi życzenia śle kochający cię Stefan. Proszę o imprez Żyję Dziś dla ciebie. Zosia, słyszysz? No dostać takie super pozdrówki to jest coś. Stefan, ciebie również pozdrawiam.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrowienia dla Martusi. Będę twym aniołem. Kocham cię, aniołku, od Rafała. Oj, z tego co widzę, to na antenie dzisiaj Rafały rządzą. No i jeszcze, no panowie, tak romantycznie to nie graliśmy. Play!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Ryglicach działa nowoczesne centrum przesiadkowe zlokalizowane w okolicach remizy OSP. Obiekt ułatwia podróżowanie i porządkowanie lokalnego transportu, a pasażerowie mogą korzystać z komfortowej infrastruktury, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Jeden autobus właśnie będzie tu się zatrzymywał codziennie kilka razy, ponieważ to jest z Lubczy przez Ryglice do Tarnowa. Drugi z Ryglic będzie jechał przez Tuchów, szpital Tuchów, przez Karwodrze do Tarnowa również. I kolejny autobus z Lubczy przez Zalasową do Tarnowa. 27 połączeń, byliśmy wykluczeni komunikacyjnie całkowicie po COVID-zie. Prywatny przedsiębiorca zrezygnował z kursów w soboty, w niedzielę. Cieszymy się, że tą usługę mieszkańcom, czyli autobusy wraz z tym pięknym miejscem przesiadkowym, możemy oddać mieszkańcom do użytku po prostu. To jest ich miejsce, to są ich pieniądze, ich podatki, pieniądze z Unii Europejskiej. Niech to służy naszym mieszkańcom.
1: W ramach inwestycji na podróżnych czekają takie udogodnienia jak klimatyzowany i ogrzewany budynek o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, w którym może jednocześnie przebywać około 30 osób, ogólnodostępne toalety, elektroniczne tablice informacyjne, stanowiska dla autobusów i pasażerów, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Dla nas bardzo istotne jest to, aby transport publiczny realizowany przez samorząd województwa małopolskiego, ale też wspólnie z gminami był coraz to nowocześniejszy i na przykładzie gminy Ryglice, gdzie powstało nowe centrum przesiadkowe, miejsce klimatyzowane, przygotowane dla pasażerów tych najmłodszych oraz tych starszych z toaletami, gdzie pasażerowie oczekując na autobusy kolei małopolskich będą oczekiwać w godnych warunkach. Chcemy, aby tego typu projekty były realizowane w całym województwie. Pokazujemy, że środki europejskie są bardzo dobrze inwestowane w regionie, nie tylko w dużych miejscowościach, ale też i w mniejszych miejscowościach, bo tutaj mówimy o kwocie blisko 1 700 000 dofinansowania.
1: Całkowita wartość zadania wyniosła 1,2 miliona złotych.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wybrała wykonawcę dokumentacji dla pierwszego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów Nisko. W przetargu na opracowanie dokumentacji dla pierwszego odcinka Opatów Lipnik wpłynęło 10 ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki o wartości ponad 8 700 000 złotych. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
5: Jeśli od rozstrzygnięcia przetargu nie wpłyną odwołania, możliwe będzie niezwłoczne podpisanie umowy. Na pozostałych częściach przetargu trwa badanie i ocena złożonych ofert. Dotyczy to odcinków Lipnik-Samborzec, Samborzec-Gorzyce, Gorzyce-Radomyśl i Radomyśl-Nisko. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, w tym m.in. wykonanie wierceń rdzeniowanych, badań geofizycznych, także wykonanie map do celów projektowych oraz analizy i prognozy ruchu.
1: Przygotowywanie dokumentacji projektowej na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, to jest realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj. Powiatowy lekarz weterynarii w Sanoku ostrzega przed nieuczciwymi praktykami na stronie internetowej oferującej sprzedaż psów. W związku z ryzykiem wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy apeluje do mieszkańców powiatu sanockiego o zachowanie szczególnej czujności i rozwagę przed dokonywaniem jakichkolwiek wpłat online. Za pośrednictwem serwisu oferowane są zwierzęta, które najprawdopodobniej w rzeczywistości nie istnieją. Operatorzy strony stosują nieuczciwe praktyki, aby wyłudzić od potencjalnych nabywców zarówno dane osobowe, jak i środki finansowe. Oszuści domagają się wpłaty znacznych zaliczek jeszcze przed okazaniem zwierząt. Pieniądze mają być przesyłane za pośrednictwem serwisu Bizum lub przelewu bankowego. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający natychmiast zrywają wszelką komunikację z osobami, które zdecydowały się na zakup.
0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko,
6: Byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Dla kochanej Iwonki z okazji... z pewnej ważnej okazji od Roberta. Dziękuję, że jesteś. Poproszę o akordiana Oczy Czarne. Ale słodziaśnie, zagramy. No pewnie, że tak. Iwonka specjalnie dla ciebie. No mam nadzieję, że świętujecie, jak jest okazja.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Lato dla wszystkich, co, no właśnie, w te upały siedzą w robocie i harują od Pawła. No Pawle, niestety, takie jest życie, no i chyba nic na to nie poradzimy, ale od jutra ma się delikatnie zmienić pogodowo, będzie odrobinę chłodniej, także sobie dychniemy, nie? No ba.

0: i 2 FM.
1: Aniu, proszę cię, wróć do mnie, kocham cię. Proszę o piosenkę Papaya Coconut. Anula, no pewnie będziesz wiedziała, od kogo taki SMS. Chyba, że no nie jesteś w stanie zlokalizować, no to będziesz musiała się domyślać, ale chyba ktoś wie, że słuchasz teraz Trendy Radia. I liczę, aż mu odpowiesz. No, co podejmiesz, to już jest twoja decyzja, ale hicior dobry i to bardzo.

Dedykacja dla Karoliny, żeby się zrelaksowała. Roy Orbison, California Blue od Daniela. Karolcia, no trzeba się zrelaksować. Jeżeli masz taką możliwość, to chilluj ile wlezie. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też no, znaleźć chwilę dla siebie, nie? A nie żyć cały czas taką rutyną. Daniel chyba o to zadba, z tego co czytam.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jarosławiu.
1: Bye, bye, bye. Trzymajcie się ciepło, nie? Ale milusio na pewno, chociaż cieplusio tak bardziej w serduszku, no bo temperatury robią swoje. Filip przejmuje antenę. Cześć.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
4: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
3: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
5: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
6: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
5: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
6: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
5: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
7: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi, czy z gminami podobnej wielkości.
5: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
3: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
8: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
9: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
3: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
10: Dzisiaj jeszcze bardzo wysoka temperatura, powyżej 30 stopni, ale w godzinach popołudniowo-wieczornych ma zagrzmieć w naszym regionie. Spodziewajmy się też opadów. W nocy jeszcze też bardzo ciepło, 18 kresek, jak na noc to bardzo ciepło. Natomiast jutro w trakcie dnia już ochłodzenie. W czwartek zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie od 22 do 24.

0: 4 stopni.
1: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.
13: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
0: Jesteśmy już po 13. Druga zmiana w środku tygodnia, chociaż ci, co mają wakacje albo urlop, to dni nie liczą pewnie tak za bardzo. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście mnóstwo trendy brzmienia. Już teraz Harry Styles i Lights Up.

0: 101 i 9FM.
1: Pierwszy dzień lipca. Słońce zajdzie w naszym regionie o 21:00. Do końca wakacji 62 dni. Lato będzie z nami jeszcze 82 doby. Dziś mnóstwo ważnych świąt. Mamy Dzień Architektury, Dzień Sejmu. A to po co akurat obchodzić? Ale mamy też Dzień Psa. I o tym milusińskim święcie to będziemy oczywiście wspominać. Sprawdzać, czy to faktycznie jest najlepszy przyjaciel człowieka. Do tego mnóstwo trendy hitów. Już teraz wracamy do grania.

Dzisiaj w ogóle mamy jakąś kumulację świąt nietypowych, albo też typowych i bardzo ważnych. Moi drodzy, dziś mamy także Dzień Owoców. No i musicie się zgodzić, może być różnie, może być niezbyt klawo, że tak powiem, różne jakieś wszelakie problemy. No ale jak trwa sezon na arbuzy, truskawki, wiśnie, czereśnie, no to życie od razu automatycznie staje się piękne, nie? Tylko gorzej, jak za te owoce płacić trzeba.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Dębice podpisała umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka ZOO w Brzeźnicy na realizację zadania pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębica. W ramach zadania wykonane zostaną budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustynia, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Pustków, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Stobierna. Wartość inwestycji wynosi 988 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy Dębica. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uwaga na barszcz sosnowskiego. Jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielonych na świecie, osiągającą nawet od 3 do 5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej do 2 metrów i grubość łodygi może sięgać nawet do 12 cm. Mówi Ewa Pitrus, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
2: Zagrożenie dla ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz wydzielenie włosków gruczołowych. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niebezpieczeństwo stanowią również związki lotne z roślin kwitnących, które mogą powodować mocne podrażnienia układu oddechowego. Obecnie barszcz sosnowskiego występuje na całym terenie Polski, a jego stanowiska można sprawdzić oraz zgłaszać na mapie online na stronie barszcz.edu.pl.
1: W przypadku bezpośredniego narażenia na działanie barszczu sosnowskiego w jak najkrótszym czasie należy przemyć skórę letnią wodą z mydłem, tak by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem. W przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych należy wezwać pogotowie ratunkowe. Koło gospodyń wiejskich w Starej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka Stara Wieś serdecznie zapraszają na pełen atrakcji piknik rodzinny. Wydarzenie odbędzie się już 5 lipca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz na placu OSP Stara Wieś. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, w którym główną rolę odegrają najmłodsi mieszkańcy. Będą także animacje dla dzieci, piana party oraz dyskoteka. Oprócz występów scenicznych na uczestników czeka mnóstwo stoisk i stref rozrywki. Ważnym elementem pikniku będzie stoisko charytatywne, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Olawka. Chłopiec urodził się z połową serduszka i przeszedł udar. Każda zakupiona tam rzecz to realne wsparcie w jego walce o zdrowie.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 11 i 12 lipca odbędą się Dni Jedlicza. To coroczne dwudniowe święto miasta pełne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Impreza odbywa się na placu targowym Mój Rynek. Pierwszy dzień świętowania łączy w sobie rywalizację sportową, atrakcje dla najmłodszych oraz bogatą ofertę koncertową, którą zwieńczy pokaz muzyki klubowej. Scenę przejmą zespoły gitarowe. O 17 wystąpi formacja Sementa, a zaraz po niej rozpocznie się blok Luźne rockowe granie. Kolejne godziny to występy rockowych składów Kapitał oraz Aorta. O godzinie 21 wystąpi Grupson. W niedzielę od godziny 15 uwaga przenosi się na parking Gosir, gdzie odbędzie się turniej sołectw. O 16 czas umili zebranym koncert formacji Tanie Dranie. O godzinie 17 na scenie pojawi się Sławomir. O 21 scenę rozgrzeje legendarny rockowy projekt Perfekt i Łukasz Drapała.
0: Reklama.
4: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Reklama.

0: Gwiazdy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Moi drodzy, czy pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Okazuje się, że faktycznie tak. Dlaczego? Bo wpływa nawet dobrze na zdrowie. Poważnie, udowodniono, że przebywanie z psem obniża chociażby poziom stresu. No chyba, że wracamy do domu i widzimy, jak kanapa jest cała pogryziona.

0: Najnowsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Wakacje, lato, no to wskakujemy do wody. W trendy radio teraz sprawdzamy, jak to jest z temperaturą kąpielisk na przykład. Skupmy się na początek na dwóch. W Szerzynach pod Tarnowem temperatura wody 24 stopnie. Natomiast w Polańczyku na kąpielisku nad Jeziorem Solińskim woda jest chłodniejsza i na ten moment 19 kresek. I tu zielona flaga. Pamiętajmy też o otwartych basenach, które są w wielu miastach naszego regionu. A teraz wracamy do grania punktualnie o 14, natomiast ekspres informacyjny, wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
2: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
3: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
4: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
5: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
6: Mam końcówkę akurat, z jakich okoliczności.
4: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
7: Zatankowuję do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja trzeba je tak tankować.
4: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
7: Myślę, że tak. 40 groszy.
6: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
1: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
9: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Tego popołudnia w naszym regionie ma zagrzmieć i padać, a od jutra ochłodzenie. Termometry w czwartek pokażą 22 stopnie w Sanoku, Krośni i Jaśle, 24 w Tarnowie i Dębicy. I do końca tygodnia temperatury mają kręcić się właśnie w tych okolicach.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
12: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko,
14: Byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
15: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
10: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
11: Druga zmiana w Trendy Radio, wakacyjne popołudnie w środku tygodnia. W tej godzinie zajrzymy do naszej płyty tygodnia, natomiast teraz Bonnie M. i Brown Girl in the Ring prosto z Karaibów.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Ava Max to artystka, którą prezentujemy wam tym razem. I trzeba powiedzieć, że Albanki to muszą świetnie śpiewać. I świetnie też w sumie wyglądają. Dowód? Dua Lipa i właśnie Ava Max. Te dwie panie pochodzą z Albanii. No i w ostatnich latach dosłownie rządzą kobiecym popem. Ava Max, So I'm A.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów
1: dla ciebie.
2: Wspominałem już o tym, że mamy Dzień Psa. Dzisiaj jest Światowy Dzień Psa, no najlepszego przyjaciela człowieka, i mogłoby się wydawać, że każdy jakąś tam sympatią psy darzy, a okazuje się, że właśnie nic bardziej mylnego, i nawet jest specjalna chyba bojówka antypsiarska. Nie wiem jak u was, no ale u mnie na bloku jest wielki napis: w sposób intymny przytulać psy.

0: Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: My jedziemy teraz przez ulicę Sonoka, gdzie szczególną ostrożność trzeba zachowywać na ulicach Królowej Bony, Lipińskiego, Dworcowej, Kościuszki, Jagiellońskiej. Korki robią się przed rondem Beksińskiego od strony ulic Dymowskiego i Rymanowskiej. W Krośnie wolniej jedziemy ulicami Legionów, Podwalem, Ursaki Niepodległości i ulicą Korczyńską. Spowolnienia lokalne na obwodnicy, m.in. na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. W Jaśle ruch zwalnia na ulicach Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja i Metzgera. O tej porze jest spore kolejki przy dojazdach do Ronda Solidarności. Jedziemy je teraz przez ulicę Gorlic. Duży zator na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania oraz na wyjeździe w stronę Jasła. Poza tym co chwilę zatrzymujemy się na ulicach Legionów, Mickiewicza, ulicy Stawiska, a także na Kościuszki.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Humniskach powstanie nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała ponad 7 milionów dofinansowania na te inwestycje. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
1: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. W miejscowości Chłomcza trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki otoczenia obiektu, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy i organizacje działające na terenie sołectwa. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej przy budynku WDK-u, budowę miejsc postojowych oraz montaż nowoczesnego ogrodzenia panelowego. Wartość zawartej umowy wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień 2026 roku. Podczas wakacji w górach trzeba uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy prognozę sprawdzić i dostosować ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować naszych bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu, mówi Jerzy Godawski, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-y.
3: Przede wszystkim musimy zaplanować sobie tą wycieczkę, co chcemy robić. Przed wyjazdem na takie wakacje aktywne w górach przede wszystkim trzeba zadbać już o jakąś tam minimalną swoją kondycję, czyli przygotować się, żeby nie okazało się, że nie robiliśmy nic przez dłuższy okres czasu, a nagle chcemy intensywnie spędzać swój wolny czas i dlatego też należy się przygotować. Zaplanować przede wszystkim wycieczkę do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
1: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Już w najbliższą niedzielę plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu stanie się centrum ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości na oficjalne otwarcie wystawy upamiętniającej lokalnych bohaterów. Wydarzenie przybliży sylwetki kaprala Władysława Jajeśnicy oraz Stanisława Lubasia. Otwarcie tej patriotycznej ekspozycji zostanie połączone z wielkim piknikiem charytatywnym dla Marcina Kopacza, mieszkańca gminy Jedlicze, podczas którego zbierane będą wolne datki na jego rehabilitację. Oficjalną część i otwarcie wystawy uświetnią występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się zespół mażoretek Shimmers z miejsca Piastowego, a o oprawę muzyczną zadba orkiestra Dęta, również z miejsca Piastowego. Zwieńczeniem całego dnia pełnego wrażeń będzie wspólna potańcówka. 15. Zjazd Kapel w Dolinie Sanu to jubileuszowa impreza plenerowa, która odbędzie się 12 lipca na rynku w Mrzygłodzie. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie będą prezentować się lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20. W wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci.
5: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
9: Reklama.

urlopowy, pojechałoby się na dworze, nie? No kawał drogi. W ogóle to cały dzień jazdy, masakra, człowiek się bardziej zmęczy niż odpocznie takimi wakacjami, no ale pojechałoby się. Z tym, że nie ma wcale potrzeby. Moi drodzy, ja dosłownie wczoraj w naszym regionie, nie powiem dokładnie gdzie, jadłem gofra za 34 zł. To po co jechać do Kołobrzegu, jak to samo mamy tutaj?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Wspominałem już o tym, że dziś mamy ważne święto, mamy Międzynarodowy Dzień Psa. I może międzynarodowy, ale tak naprawdę to święto jest mocno polskie, bo my przodujemy w Europie, jeśli chodzi o posiadanie tych czworonożnych przyjaciół. Kotów też mamy bardzo dużo, ale psa ma blisko połowa gospodarstw domowych. Nawet ostatnio wychodzi na to, że w większej ilości domów jest pies niż dziecko. To jest chyba to słynne psiecko. Tylko dlaczego 800+ nie dają?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
1: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika konieczne ze względu na remont tamy doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca Skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
3: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
4: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
3: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
4: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
3: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
1: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Tego popołudnia, tego wieczoru w zasadzie, dziś ma zagrzmieć w naszym regionie. Jutro już ochłodzenie, sporo chmur i do 24 stopni, tyle w Tarnowie i Dębicy. 22 kreski pokażą termometry w Sanoku, Krośnie i Jaśle.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama. Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Parę minut po 15:00, druga zmiana na 101.9 oraz 95.2 FM. Korona nam teraz pośpiewa o tym, że no, że nie chcą być gwiazdą. I don't wanna be a star. Za moment sprawdzimy natomiast, co dzieje się na drogach regionu.

0: Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To trendy, hity.
0: Wszechczasów. Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
8: Trendy Radio na wakacjach.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Najpierw oddajmy głos Piotrowi Wojtunikowi, rzecznikowi prasowemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi policyjny raport z dróg regionu.
2: Przed południem w Skołyszynie w powiecie jasielskim kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą

0: Pieckiej, stawiska Legionów Mickiewicza, Kościuszki Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. O tej porze troszkę zatłoczony jest wyjazd w kierunku Klęczan. W Jasie natomiast szczególnie uważajmy na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności, podobnie na ulicy Piłsudskiego, gdzie co jakiś czas trzeba się zatrzymywać. Noga z gazu, kiedy jedziemy przez centrum oraz ulicę 3 Maja. Krośnie nieco wolniej jest na ulicy Niepodległości Korczyńskiej oraz na Lwowskiej, Podkarpackiej i Bieszczadzkiej. Przypominamy o zamknięciu ulicy Grodzkiej z powodu rozbiórki wiaduktu kolejowego. Jeszcze zobaczymy, co dzieje się w Sanoku. Zwalniamy na ulicy Bony, Rymanowskiej, Dmowskiego. Troszkę wolniej też na ulicach Dworcowej i Lipińskiego.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przyszłe mamy mogą skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych wykonywanych w specjalistycznym szpitalu imienia Szczeklika w Tarnowie. To ważny element opieki nad kobietą w ciąży, pozwalający ocenić prawidłowy rozwój dziecka oraz wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości. Badanie pierwszego trymestru przeprowadza się między 11 tygodniem ciąży a 13 tygodniem i 6 dniem. Pozwala ono ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych, wstępnie ocenić anatomię płodu oraz ryzyko rozwoju stanu przedrzucawkowego i zaburzeń wzrastania płodu. Obejmuje również badania laboratoryjne krwi matki. Badanie drugiego trymestru wykonywane jest między 18 a 22 tygodniem ciąży. Jego głównym celem jest szczegółowa ocena anatomii płodu. Na tym etapie nie wykonuje się dodatkowych badań laboratoryjnych. Badania są finansowane w ramach programu i są całkowicie bezpłatne. Wraz z sezonem prac sezonowych i dorywczych wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego źródła dochodu. Prace przy zbiorach w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy usługach stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia i zarobku. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie – w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia.
1: Bez względu na to, czy podejmujemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: W piątek na ulicy Kwiatowej w Jaśle odbędzie się pierwszy w tym roku seans kina plenerowego. W tym roku wybór tytułów filmów, które pokaże organizator w ramach kina plenerowego, należał do Jaślan. W głosowaniu na propozycje przedstawione w internetowej ankiecie było 300 głosów. Pierwszym filmem, który będzie można obejrzeć, będzie film Narodziny Gwiazdy. Seans rozpocznie się o godzinie 21. W najbliższy weekend Dukla będzie świętować Dni Miasta. Pierwszy dzień świętowania upłynie pod znakiem tradycji i aktywności na dukielskim rynku. Świętowanie rozpocznie się już o godzinie 8 tradycyjnym jarmarkiem. Środek dnia zdominują sportowe emocje związane z 9. biegiem świętego Jana z Dukli. O 13 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz wręczy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych. Od godziny 17.30 rynek ożyje muzycznie dzięki występom lokalnych artystów. Niedzielne wydarzenia przeniosą się na parking przy ulicy Bernardyńskiej. Od godziny 17.00 scenę przejmą zaproszeni artyści. Jako pierwszy wystąpi król muzyki tanecznej Chadomen. Po nim o godzinie 18.00 zagra zespół Rompej, a o 19.00 folkowo-rockowa formacja Redlin. Kulminacyjnym punktem całego Święta Miasta będzie koncert legendy polskiej estrady Maryli Rodowicz, który rozpocznie się o godzinie 20.30. Po jej występie od godziny 22.00 publiczność będzie bawić się na dyskotece z DJ-em.
0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
4: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
4: sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Najnowsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Tradycyjnie też sprawdzamy, kto ze znanych osób urodził się właśnie 1 lipca w 1967. Ikona lat 90. Pamela Anderson przyszła na świat. Oczywiście, dziewczyna ze Słonecznego Patrolu. Lata 90. to też epoka z jednej strony ogromnej popularności, z drugiej niesamowitej tragedii Diany Spencer, księżnej Walii, księżnej Diany. Ta również urodziła się 1 lipca 1961 roku.

0: Kultur Pogranicza zaprasza 4 i 5 lipca na Święto Murów Krosna. Wydarzenie, które przywraca pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami, a dziś budującym swoją tożsamość poprzez kulturę, historię i wspólne doświadczenia. Pierwszy lipcowy weekend Rynek i Krośnieńska Starówka staną się przestrzenią z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i teatrem. W programie tegorocznej edycji znajdą się królewskie pracownie inspirowane dawnymi rzemiosłami, obozowisko rycerskie, prezentacje uzbrojenia i strojów z różnych epok, rodzinne potyczki miejskie, spektakle teatralne i lalkowe, pokazy walk rycerskich oraz widowiska ogniowe. Nie zabraknie również królewskiego orszaku i uroczystego wjazdu króla. Już w sobotę 11 lipca Stadion Sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prazioki 2026 Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentują się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn. O 17.15 scenę przejmie rockowa formacja Chaosfera, a o 18.30 przed publicznością wystąpi folkrockowy zespół Potok, łączący tradycyjne motywy z nowoczesnym brzmieniem. Kulminacyjnym punktem programu o godzinie 20.30 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Phil. Od 22.00 do 1.00 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
1: Trendy Informator. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

UK Charts w Trendy Radio. My przenosimy się do lat 90., konkretnie do 1 lipca 1997 roku. Cóż wtedy było hitem lata? I'll be missing you.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto – Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
1: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
4: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
1: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie ma zagrzmieć, a od jutra ochłodzenie. W czwartek 24 stopnie to maksimum w Tarnowie i Dębicy, tyle samo w Gorlicach, natomiast Jasło, Krosno czy Sanok 22 kreski. I tego typu wartości utrzymają się do końca tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Reklama.

druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 16:00, już teraz Gloria Estefan i Get On Your Feet. Za moment zajrzymy też do naszej płyty tygodnia.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Mam dla Ciebie teraz zagadkę. Ava Max to jest nasza bohaterka. Tym razem przed nami utwór Kings and Queens. Posłuchaj go dokładnie, linii melodycznej, i pomyśl, czy znasz już tę melodię. Bo w końcówce lat 80. powstały dwa ogólnoświatowe hity wykorzystujące właśnie tę samą muzykę. Tylko bardziej gitarowo wtedy było. Kings and Queens, płyta tygodnia w Trendy Radio. If I-

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Żeraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Robczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec m.in. malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie Żeraków, Wola Żerakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
2: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żeraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadania dla samej gminy Żeraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 30 milionów. 6 chętnych na remont w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku. Limit kosztów wynosi 228 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie powinno potrwać 3 miesiące. Planowany remont dotyczyć ma generalnego odnowienia 6 sal dydaktycznych, sali koncertowej oraz garderoby, których stan techniczny jest już niezadowalający. W salach dydaktycznych planuje się m.in. skucie zużytych okładzin i wykonanie nowych tynków oraz gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Sale otrzymają również nowe podłogi z materiałów pochłaniających, pogłos akustyczny. Kolejnym elementem jest przebudowa instalacji elektrycznej. Sala koncertowa zostanie poddana gruntownej modernizacji. Prace obejmą m.in. remont dźwiękochłonnych okładzin podłogowych i ściennych oraz odnowienie garderoby. Budynek zyskać ma również rozwiązania ułatwiające dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali 4 obywateli Palestyny, którzy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacją. Do zdarzenia doszło 27 czerwca w miejscowości Wróblik Szlachecki na Podkarpaciu. Na placówkę Straży Granicznej w Sanoku wpłynęła informacja, że na stacji PKP przebywa 4 podejrzane osoby. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Straży Granicznej, który ustalił, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie. Mężczyźni nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, mówi Andrzej Bębenek, zespół prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że cudzoziemcy są obywatelami Palestyny, a granicę polsko-słowacką przekroczyli ukryci w naczepie pojazdu ciężarowego. Mężczyźni przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Zatrzymani cudzoziemcy w wieku 25, 22, 16 i 14 lat byli w dobrej kondycji fizycznej. Dorośli obywatele Palestyny postanowieniem sądu zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy, natomiast nieletni trafili do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: Obecnie Straż Graniczna prowadzi dalsze czynności zmierzające do przekazania cudzoziemców w ramach readmisji do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Na terenie gminy Jedlicze zostały udostępnione 2 hydranty do poboru wody miejskiej przez mieszkańców gminy. Punkty znajdują się w Jedliczu przy ulicy Kościuszki, w Dobieszynie przy parkingu za domem ludowym. Aby skorzystać z hydrantu i pobrać wodę miejską, należy jednorazowo wyrobić kartę RFID w siedzibie spółki. Płatność odbywa się za pomocą gotówki przy hydrancie. Minimalna wydawana ilość wody to 10 litrów. Już w sobotę, 11 lipca, Stadion Sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prozioki 2026, Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Tuż po nich, o 16.30, na scenie zaprezentują się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn. O 17.15 scenę przejmie rockowa formacja Chaosfera. O 18.30 przed publicznością wystąpi folk-rockowy zespół Potok, łączący tradycyjne motywy z nowoczesnym brzmieniem. Kulminacyjnym punktem programu o godzinie 20.30 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Phil. Od godziny 22.00 aż do 1.00 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
0: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
9: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
11: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Trendy
1: Informator. W najbliższy weekend Dukla będzie świętować Dni Miasta. Pierwszy dzień świętowania upłynie pod znakiem tradycji i aktywności na dukielskim rynku. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 8 tradycyjnym jarmarkiem. Środek dnia zdominują sportowe emocje związane z 9. biegiem świętego Jana z Dukli. O 13 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz wręczy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych. Od godziny 17.30 rynek ożyje muzycznie, a to dzięki występom lokalnych artystów. Niedzielne wydarzenia przeniosą się na parking przy ulicy Bernardyńskiej. Od godziny 17 scenę przejmą zaproszeni artyści. Jako pierwszy wystąpi Chadomen. Po nim o godzinie 18 zagra zespół Rompej, a o 19 folk rockowa formacja Redlin. Kulminacyjnym punktem całego Święta Miasta będzie koncert legendy polskiej estrady Maryli Rodowicz, który rozpocznie się o godzinie 20.30. Po jej występie od godziny 22.00 publiczność będzie bawić się na dyskotece z DJ-em. Przed nami kolejna odsłona wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach, a wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie. Yeah.

Zajrzyjmy jeszcze na mundial. Szwecja przegrała z Francją 0-3, no i odpadła z rywalizacji. Niektórzy mówią w internecie, widziałem takie komentarze, no to powinniśmy być my. No my powinniśmy z tą Szwecją wtedy wygrać. To my powinniśmy teraz z tą Francją grać. No tak, tylko nawet jakbyśmy awansowali, to pewnie i tak nie udałoby się wyjść z grupy.

Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.

0: Za chwilkę 17, ekspres informacyjny w Trendy Radio. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i przedstawiamy wam najistotniejsze informacje. A po 17 rusza granie na żądanie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Hej, trzymajcie się ciepło.
1: Trendy Radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
2: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
3: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
2: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
2: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
1: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
1: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
6: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
1: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
7: Słyszałem, że zimno ci.
8: Bardzo.
7: Tak?
8: Zamarzam.
7: Zamarzasz?
8: Zamarzam, no, Marcin, to od tej klimy.
7: Widzę właśnie po tobie.
8: Zimno mi jest, idź po sweter.
7: Słuchajcie, dzisiaj burze i deszcz przewiduje się zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce, więc warto schować, co macie takiego, co może się przewrócić.
8: Dokładnie.
7: 17 kresek, więc dużo nie spadnie poniżej 20, a jutro?
8: Ochłodzenie delikatne, 25 stopni, także chyba cieszymy się z tych chłodniejszych temperatur. Piątek 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast sobota również ciepła, 25 stopni.
7: Co ty mówisz, 25 stopni?
8: Tak jest.
7: Nie, to w okolicach 19 chyba będzie.
0: Reklama.
9: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
12: 795 216 523,
11: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
7: Znasz taki numer? No nie znasz.
8: Znam.
7: Znasz? Z czego znasz?
8: Od ciebie.
7: Ode mnie znasz taki numer?
8: Ty cały czas słuchasz, cały czas grasz.
7: No właśnie, co gram? Gram, a nie mów, nie dokańczaj tego.
8: No bo co?
7: Nie dokończaj, się mówi.
8: Tak?
7: Tak.
8: Po jakiemu to żeś godał?
7: No dzień dobry, witajcie moi drodzy.
8: Cześć,
7: to program Grani na żądanie.
8: Gorąco, bardzo.
7: W tym programie można wysyłać SMS-y, pozdrawiać, dedykować. Fajne numery, słuchajcie, mamy bardzo dla was. I polskie, i zagraniczne. Ale ważne, że wszystkie dla was, od was dla was, bo to interaktywna audycja z cyklu Granie na żądanie. Co chciałabyś, żeby zagrać? Proszę bardzo.
8: Wiesz co, Marcinie?
7: Nie, no nie muszę o królowo.
8: No tak.
7: Tak, no to tak zagram jak najbardziej. Już teraz na antenie Trendy Radia możliwość wysyłania SMS-ów 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszty złoty bez VAT.
8: No
7: zapraszamy.

0: Piękny numer, moi drodzy, pojawił się na antenie Trend Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzeny z Iskrzyni Gorącej. Miłe słowa przekazuje Andrzej. Proszę bardzo. Andrzej fajny numer zamówił, nie?
1: No świetny, ja uwielbiam takie hity, szczególnie...
0: Za chwilę.
1: No, wakacje. No,
0: Edyta prosi dla swojego chłopaka o Lucky Twice.
1: I'm so lucky.
0: Dokładnie tak.
1: I chłopak na pewno szczęśliwy.
0: No to
1: tak
0: wiem, że szczęśliwy. I jeszcze słuchajcie Eloki Baby Rexia.
1: Deep in your love.
0: I jeszcze Lambada specjalnie dla Sebastiana.
1: Ale gramy.
0: Tak, zostańcie z nami.
1: Dzięki
0: do grania
1: wam,
0: żądanie.
1: Podsyłajcie SMS.
0: A to pytanie jest wakacyjne, nie?
1: Tak jest.
0: Wakacyjne.
1: No Marcin,
0: czujesz wakacje?
1: A dzisiaj lipiec.
0: 17.
1: Tak, 17.11.
2: Trend Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17.
3: Tak, moi drodzy, no to teraz mamy kolejną dedykację. Jak się okazuje, serdeczna i ciepła dedykacja dla Wioli Starnowa, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny. Pozdrowienia przesyła Michał z Sanoka. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki specjalnie dla ciebie, interaktywnie, o królowo, grupa Baciary.

Przebój za przebojem, hit za hitem. U nas na antenie Trend Radio oczywiście wasze gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Teraz przenosimy się do Sanoka. Serdeczna i ciepła dedykacja dla mieszkającej tam Edyty. Pozdrowienia przysyła Waldek i oczywiście Kiki Kadias. Pojawia się Good My My Love. Kawałek pochodzi z 2001 roku dokładnie. Tutaj mi koleżanka dobrze podpowiada. No i oczywiście jest teraz serdeczną i ciepłą dedykacją. Pozdrawiamy gorąco i wysyłajcie SMS-y. Numer cały czas aktywny, ten interaktywny. 7148 trendy. To co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A my oczywiście pędzimy wraz z programem Grani na żądanie. Za niespełna, tak, 3 minutki doniesienia regionalne. Też gorąco zapraszam również na Facebook Trendy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Ryglicach działa nowoczesne centrum przesiadkowe zlokalizowane w okolicach remizy OSP. Obiekt ułatwia podróżowanie i porządkowanie lokalnego transportu, a pasażerowie mogą korzystać z komfortowej infrastruktury. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Jeden autobus właśnie będzie tu się zatrzymywał codziennie kilka razy, ponieważ to jest z Lubczy przez Ryglice do Tarnowa. Drugi z Ryglic będzie jechał przez Tuchów, szpital Tuchów przez Karwodże do Tarnowa również i kolejny autobus z Lubczy przez Zalasową do Tarnowa. 27 połączeń, byliśmy wykluczeni komunikacyjnie całkowicie po COVID-zie. Prywatny przedsiębiorca zrezygnował z kursów w soboty, w niedzielę. Cieszymy się, że tą usługę mieszkańcom, czyli autobusy wraz z tym pięknym miejscem przesiadkowym możemy oddać mieszkańcom do użytku po prostu. To jest ich miejsce, to są ich pieniądze, ich podatki, pieniądze z Unii Europejskiej. Niech to służy naszym mieszkańcom.
1: W ramach inwestycji na podróżnych czekają takie udogodnienia jak klimatyzowany i ogrzewany budynek o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, w którym może jednocześnie przebywać około 30 osób, ogólnodostępne toalety, elektroniczne tablice informacyjne, stanowiska dla autobusów i pasażerów. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Dla nas bardzo istotne jest to, by transport publiczny realizowany przez samorząd województwa małopolskiego, ale też wspólnie z gminami był coraz to nowocześniejszy i na przykładzie gminy Ryglice, gdzie powstało nowe centrum przesiadkowe, miejsce klimatyzowane, przygotowane dla pasażerów, tych najmłodszych oraz tych starszych z toaletami, gdzie pasażerowie oczekując na autobusy kolei małopolskich będą oczekiwać w godnych warunkach. Chcemy, aby tego typu projekty były realizowane w całym województwie. Pokazujemy, że środki europejskie są bardzo dobrze inwestowane w regionie, nie tylko w dużych miejscowościach, ale też i w mniejszych miejscowościach, bo tutaj mówimy o kwocie blisko 1 700 000 dofinansowania.
1: Całkowita wartość zadania wyniosła 1 200 000 złotych. Podczas wakacji w górach trzeba uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy prognozę sprawdzić i dostosować ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować naszych bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu, mówi Jerzy Godawski, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-y.
4: Przede wszystkim musimy zaplanować sobie tą wycieczkę, co chcemy robić. Przed wyjazdem na takie wakacje aktywne w górach przede wszystkim trzeba zadbać już o jakąś tam minimalną swoją kondycję, czyli przygotować się, żeby nie okazało się, że nie robiliśmy nic przez dłuższy okres czasu, a nagle chcemy intensywnie spędzać swój wolny czas i dlatego też należy się przygotować. Zaplanować przede wszystkim wycieczkę do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
1: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce.
5: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Koło gospodyń wiejskich w Starej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka Stara Wieś serdecznie zapraszają na pełen atrakcji piknik rodzinny. Wydarzenie odbędzie się już 5 lipca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz na placu OSP Stara Wieś. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, w którym główną rolę odegrają najmłodsi mieszkańcy. Będą także animacje dla dzieci, piana party oraz dyskoteka. Oprócz występów scenicznych na uczestników czeka mnóstwo stoisk i stref rozrywki. Ważnym elementem pikniku będzie stoisko charytatywne, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Olawka. Chłopiec urodził się z połową serduszka i przeszedł udar. Każda zakupiona tam rzecz to realne wsparcie w jego walce o zdrowie. 15. Zjazd Kapel w Dolinie Sanu to jubileuszowa impreza plenerowa, która odbędzie się 12 lipca na rynku w Mrzygłodzie. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie będą prezentować się lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20. W wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Reklama.

Przebój za przebojem, hit za hitem. U nas na antenie Trendy Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia odgrywają, no właśnie, pierwszą, że tak powiem, pierwszoplanową rolę. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Ewy, która właśnie jest mega aktorką. Pozdrowienia przesyłają koleżanki z pracy. Nie wracaj za szybko z pracy, bo będzie zaskoczenie. O co chodzi, to chyba bardziej wtajemniczeni wiedzą. Pozdrowienia dla mojego serduszka, który w tym momencie będzie gotować... dla mnie. Kocham cię, skarbie, proszę o coś zespołu After Party. Oj, mój drogi, bądź moja droga, zjadłoby się taki wyjątkowo świeży bobik, prawda? Jak najbardziej. No to pozdrowienia gorące i serdeczne, tak... After Party? Tylko w twoich dłoniach. To zagramy.

0: Proszę bardzo, tylko w twoich dłoniach.
1: Ajajaj, romantycznie. Dwa pierścionki.
0: Dwa pierścionki?
1: Tak, ale chciałabym trzeci taki z diamentem.
0: I butelkę jeszcze trzymasz, moja droga. I jeszcze butelkę.
1: No nikt mi nie chce kupić.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: Ale co chcesz sprzedać?
1: No ja chcę dostać.
0: Chcesz dostać?
1: Ja, taki pierścionek z diamentem.
0: A, myślałem,
1: marzy mi się, Marcin.
0: No,
1: marzy
0: byłaś na imprezie, to dostałaś. No, musiałem cię ratować.
1: No tak. No. Marcin, wiesz co? Dobrze, że ty czasem jesteś w pobliżu.
0: W pobliżu, nie?
1: Jak słuchajcie, zobaczył... ja nie wiem, jak to się dzieje. Zawsze jak coś jest tam nie tak u mnie w życiu, to nagle jest Marcin.
0: No widzisz, co coś znaczy.
1: No chyba tak.
0: Właśnie.
1: To ty musisz zostać też moim ochroniarzem.
0: Tak, bramkarzem osobistym.
1: Dokładnie.
0: Jak jakiegoś zobaczę, od razu uciekł.
1: No Marcin, bo ty jesteś taki o większych gabarytach, wiesz? Jak widzą twoją łapę, to się boją.
0: Wylot, moi drodzy, David Guetta.
1: Tak,
0: pojawia się.
1: Just the way you are, z Milki na ficie. No niestety żegnamy się z tym hitem, ale za to powraca do nas DJ Robin Schulz z utworem Better Times. No ja jestem zakochana
0: taka
1: w tym artyście.
0: Taka typowa, no w zasadzie...
1: No densóweczka,
0: taki
1: tak.
0: Trochę też, nie?
1: No pewnie, ale właśnie. Robin Schulz, no właśnie z takich słynie, nie wiem, czy pamiętasz jego znany utwór Sugar.
0: Sugar, o
1: tak,
0: nie, no to
1: ale
0: jak?
1: Ale to było.
0: Piękne słodź mi dalej.
1: Czasy. No pewnie, słodzimy dalej, bo w propozycji drugiej Kylie Minogue.
0: Wiecie, ta właśnie
1: to jest,
0: Kylie.
1: Dla mnie Kylie powinna zostać też okrzyknięta królową popu, Marcin.
0: Jest już okrzyknięta przeze mnie, na pewno.
1: No przeze mnie
0: też. Nie?
1: No ba. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Kungs, Boys Noize i Getaway z siódemy. Na czwartym Calvin Harris i Satisfy. Na trzecim Cascade, Mirror Again z Natalie Jane na ficie. Polecam usłyszeć nagranie z live'a. Jest prześwietna ta dziewczyna. Na miejscu drugim Roxy, Chciałam Ciebie Więcej. Jest to singiel z najnowszego albumu artystki, ale waszą topką jest
0: Aleksandra Stan i Fire. To jest numer jeden z wczorajszego wydania programu Trendy Lista.
1: Tak jest.
0: Jak to będzie dzisiaj, wiesz?
1: No ja wiem, ale
0: to nie
1: jeszcze
0: powiesz.
1: Nie mówię nic. A co ty?
0: Odlicza, dolicza, wylicza, odlicza.
1: No jeszcze jest czas do 18 głosuj.
0: Nie godzin i lat. Chciałabyś zaśpiewać, chciałabyś.
1: Ja
0: wiem mi, jak ty jesteś taka młoda dziewczyna.
1: No tak, ja wiem.
0: Zwariowane lato, słuchaj.
1: Zwariowane.
0: No właśnie.
1: Tylko
0: planujesz zwariowane lato?
1: To.
0: Zaraz planujesz, bo idziesz
1: ja
0: na
1: planuję zwariowaną jesień. Tak, dyskoteki, moi drodzy, pamiętajcie, że są po tańcówki nie tylko w Krośnie, ale również w innych miastach.
0: Tak,
1: także bawcie się, korzystajcie. No są wakacje.
0: Pozdrawiamy, słuchajcie, Katarzynę, która była na potańcówce w Jaśle i poznała chłopaka.
1: Co ale wiesz, prawa? Marcin...
0: Wszystko się przewraca. O co tu chodzi,
1: no bo
0: w ogóle? Co tu się
1: mówi się,
0: dzieje?
1: Że przez żołądek do serca, ale przez taniec też.
0: Przez co? Przez taniec?
1: Przez taniec, no. Chociaż, no, od ciebie to by się odbił.
0: Dlaczego?
1: No, Marcin.
0: Nie rozumiem, o co w ogóle chodzi.
1: No dobra, dobra.
0: W sumie możliwe.

propozycja od Agnieszki pojawia się teraz na naszej antenie. Panie Marcinie, najpiękniejsze kawałki to są wersje oryginalne właśnie lat 90. Z tego względu dzisiaj wybieram faktycznie fajny numer i też polecam się na przyszłość. I taka sugestia też dla innych współprowadzących, by pojawiały się takie hity jak ten Try Me Out. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia dla dziewczyn, z którymi teraz jestem na drugiej zmianie. Tak, co to za numer? Try me out. Korona, no pięknie. I'll be

0: kolejne miłe słowa, kolejne serdeczne i ciepłe dedykacje. Pozdrawiam moją kochaną Izę, tak, życzę jej wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Marzenka, Justyna, Wiola i Dorota też podpisuje się pod tym SMS-em. Bardzo prosimy o zagranie naszej ulubionej piosenki, a ta ulubiona piosenka to jest... No właśnie, pewnie znacie, bo któż nie zna Jagi i za chwilę dodam...
1: Radio, gramy najlepiej na wakacjach!
0: I już teraz... Jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów, słuchajcie, grupy Virgin...

0: wspólnie wakacje.
1: Wracamy do wyjątkowych hitów i pozdrowień też wyjątkowych. Pozdrowienia dla kochanego męża Mirka, który przebywa w szpitalu. Kochanie, wracaj szybko do zdrowia. Żona Agnieszka gorąco i serdecznie pozdrawia. Ale oprócz tego, że pozdrawia, to jeszcze dedykuje. Rajski ptak pojawia się teraz na naszej antenie. Pozdrawiamy. Mirek, szybkiego powrotu do zdrowia.

0: Weekend Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
3: Wszystko drogo. Już jaka cena?
4: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
5: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
6: Zadankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Jeśli trzeba je tak tankować.
5: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
6: Myślę, że tak. 40 groszy.
7: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
8: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
2: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
9: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich. Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
9: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
2: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkosztomowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hufnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
2: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom, a kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
1: Trener Senegalu, Pape Thiaw, przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
2: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
1: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy.
3: Zaglądamy jeszcze do prognozy. Dzisiaj w regionie możliwe przelotne opady deszczu zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Uwaga, mogą być intensywne opady. 10 w porywach do 25 to wiatr, ale podczas burz nawet do 50. Jutro natomiast 25 stopni, więc już nie taki ogromny żar z nieba będzie na nas, słuchajcie, spadał. 7148 to właśnie ten SMS, na którego przyjmujemy, słuchajcie, informacje o pozdrowieniach, ale też na przykład Monika napisała, że u niej zachmurzenie pełne i tylko 31 stopni. Oj, Monika, to nie najgorzej, prawda?
4: Reklama.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
6: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
8: Po 17.
9: Po 17.
8: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
3: Wracamy do pozdrowień i dedykacji. A u nas na antenie Trend Radia. Spójrzcie sami. No właśnie, na RDS na przykład. Bo teraz Azo Bass pojawia się w zestawieniu i kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Ewę, życzę jej wszystkiego naj. Pozdrowienia przesyła Romuś. Napisał tego SMS-a z Biecza. No i oczywiście dedykuje jeden z większych hitów grupy Azo Bass. Don't Turn Around.

Niektórym to dobrze teraz, mogą się trochę ochłodzić. O, niekoniecznie. Proszę o Run It. Jest upał na cały świat. Woda w basenie 34 stopnie. Nie ma szans, żeby się ochłodzić. Dla córek teraz dedykacja. Dla Vicky i Nicoli z Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia. I oczywiście piosenka dla was, moje droga, moje drogie, już teraz na antenie Trendy Radia. Mamy też pozdrowienia dla mojego kochanego Krzysia z Koparki. Buziaki przesyła Sylwia. Oj, na Koparze to teraz chyba też nie za chłodno, prawda? Ale uwaga, śledźcie nasze, no właśnie, informacje pogodowe. A w nich już 24 stopnie nadchodzi. Kiedy? Już jutro będzie ochłodzenie. Odpoczniemy, zdecydowanie. To pluskam się dalej.

Takie przeboje, moi drodzy, rządzą nas to 1,9952 FM, u nas kolejne gorące i serdeczne. Pozdrawiam Mirosława, który przebywa teraz w Jaśle. Wracaj do zdrowia. Pozdrawiają Mateusz, Sylwia i Szymon, również dorzuca się do tych pozdrowień. Pozdrowienia dla Mirka od Gosi i Sylwka. Wracaj szybko do zdrowia, również taki SMS. Oj, no właśnie, Mirek, wszyscy o tobie tutaj pamiętają, pozdrawiają i powrotu do zdrowia też życzą. Także szybko, słuchaj, musisz wracać. 25 minut po godzinie 18. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Kolejna dla Moniki z Jasła, a gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Rysiu z Kłodzka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Chumniskach powstanie

0: nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała ponad 7 milionów dofinansowania na te inwestycje. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe, w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już tam też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
0: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. Uwaga na barszcz sosnowskiego. Jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielonych na świecie, osiągającą nawet od 3 do 5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej do 2 metrów i grubość łodygi może sięgać nawet do 12 centymetrów, mówi Ewa Pitrus, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
2: Zagrożenie dla ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz wydzielenie włosków kurczołowych. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niebezpieczeństwo stanowią również związki lotne z roślin kwitnących, które mogą powodować mocne podrażnienia układu oddechowego. Obecnie barszcz sosnowskiego występuje na całym terenie Polski, a jego stanowiska można sprawdzić oraz zgłaszać na mapie online na stronie barszcz.edu.pl.
0: W przypadku bezpośredniego narażenia na działanie barszczu sosnowskiego w jak najkrótszym czasie należy przemyć skórę letnią wodą z mydłem, tak by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem. W przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych należy wezwać pogotowie ratunkowe.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Już w najbliższą niedzielę plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu stanie się centrum ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości na oficjalne otwarcie wystawy upamiętniającej lokalnych bohaterów. Wydarzenie przybliży sylwetki kaprala Władysława Jajeśnicy oraz Stanisława Lubasia. Otwarcie tej patriotycznej ekspozycji zostanie połączone z wielkim piknikiem charytatywnym dla Marcina Kopacza, mieszkańca gminy Jedlicze, podczas którego zbierane będą wolne datki na jego rehabilitację. Oficjalną część i otwarcie wystawy uświetnią występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się zespół mażoretek Shimmers z miejsca Piastowego, a o oprawę muzyczną zadba orkiestra Dęta, również z miejsca Piastowego. Zwieńczeniem całego dnia pełnego wrażeń będzie wspólna potańcówka. 11 i 12 lipca odbędą się Dni Jedlicza. To coroczne dwudniowe święto miasta pełne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Impreza odbywa się na placu targowym Mój Rynek. Pierwszy dzień świętowania łączy w sobie rywalizację sportową, atrakcje dla najmłodszych oraz bogatą ofertę koncertową, którą zwieńczy pokaz muzyki klubowej. Scenę przejmą zespoły gitarowe. O 17 wystąpi formacja Sementa, a zaraz po niej rozpocznie się blok Luźne rockowe granie. Kolejne godziny to występy rockowych składów Kapitał oraz Aorta. O godzinie 21 wystąpi Grupson. W niedzielę od godziny 15 uwaga przenosi się na parking Gosir, gdzie odbędzie się turniej sołectw. O 16 czas umili zebranym koncert formacji Tanie Dranie. O godzinie 17 na scenie pojawi się Sławomir. O 21 scenę rozgrzeje legendarny rockowy projekt Perfect i Łukasz Drapała.
4: Reklama.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523,
4: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Reklama.

There is a Star na antenie Trendy Radio. Oczywiście wakacyjne hity, wakacyjny vibe, jak się okazuje. I teraz proszę bardzo, taka wyjątkowa dedykacja dla Marka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Eliza. No i oczywiście prosi o zagranie tego hitu. Aquagen. No to oni są specjalistami od takich wyjątkowych, nieco mocniejszych brzmień, które rządzą na naszej antenie. A przed nami letnie wieczory. No w zasadzie to letnie wieczory cały czas panują. Takie bym powiedział nawet tropikalne, bo podobno powyżej 20 to już takie. Dla Sylwii od Bogdana serdeczna i ciepła dedykacja wraz z hitem, który gra już teraz. Proszę bardzo.

Są największe przeboje u nas na antenie Trend Radio. Jak słyszycie, hit za hitem to France. Oj, pięknie zagramy teraz. Gorąca i serdeczna dedykacja. Agnieszka, dla ciebie pozdrowienia przesyła Łukasz, jak się okazuje. Czekamy na ciebie jak na koniec upałów, Miro. Pozdrawiamy z Rzeszowa, tak. Mamy kolejne gorące i serdeczne życzenia. Proszę bardzo. Cóż tutaj mamy? Najlepsze życzenia dla Mariana z Kruszlowej. Z okazji imienin życzymy dużo zdrowia i w samych wspaniałych chwil. Pozdrowienia przesyłają. Uwaga! Żona i dzieci z rodzinami. Proszę też o piosenkę, która pojawi się specjalnie, Marian, dla ciebie. Jaki to będzie przebój? Oczywiście, że baciary. Kawałek, który zagra, to żyje się raz.

Piękna dedykacja, tak przy środzie, dla mojej kochanej Iwony. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłam Michał, napisał tego SMS-a z Kleci. No i oczywiście bardzo proszę o zagranie piosenki. Chyba macie, tu Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. To jest piosenka z mojego

Sławomir na antenie Trend Radia i gorąca i serdeczna dedykacja. A dla kogo może być? Dla Bartka, tak, z Gorlic. Pozdrowienia przesyła Aneta z Krosna i oczywiście dedykuje ten wyjątkowy przebój, który gra u nas na antenie często. A teraz Coli mi Cleo. Oj, wracamy do takich słowiańskich przebojów. Lubimy, to gorąca i serdeczna dedykacja. Teraz dla Marzenki pozdrowienia przesyła Piotruś. Proszę bardzo, Stanoka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
2: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
3: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
2: Zgadza się.
3: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
2: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
1: Podobne rozwiązania. Specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany, przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
4: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
7: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym

0: W innym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
1: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
2: Hello, hello, zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Jutro 25 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek stricte deszczowy, 23 stopnie, w nocy tylko 12. Ale chyba cieszymy się, nie, z tej delikatnej ochłody.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Reklama.

Hit za hitem u nas na antenie Trendy Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia, a tym razem serdeczne pozdrowienia dla Mirka, dużo zdrowia i siły i szybkiego powrotu do pełni formy. Życzy brat Marek. No i oczywiście Marek szukał w myślach, co by to zagrać fajnego. Niech ta piosenka doda ci energii. Piosenka to Last Ketchup? A serie? Fajny numer, moi drodzy, pamiętamy, to jest hit, przy którym układ taneczny to podstawa, po prostu podstawa. I oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia to też podstawa, bo to ten program. Mirek, pozdrowienia serdeczne.

Tak, moi drodzy, gorąca, serdeczna i ciepła dedykacja dla Iwony, pozdrowienia od Mariusza, no i oczywiście dedykacja muzyczna to ten numer Skuter, wyjątkowo świeży numer, który pewnie na wakacje pojawił się specjalnie, tak, 2026, a teraz...

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello, urlopowicze. Co tam porabiacie? Cieszę się, że jesteście. Ja melduję się również. No mam nadzieję, że super notowanie na nas czeka, chociaż nie powinnam chyba tego mówić, bo ja doskonale wiem, co się w nim znajdzie. Ale muszę przyznać, że to jest wasza zasługa, ponieważ to wy głosowaliście i podesłaliście naprawdę świetne propozycje ostatnio. Dobra, startujemy. No i zaczynamy od wylotu. No niestety Felix z hitem Believin' nas żegna. No nie był to hicior, który długo gościł w programie, ale no cóż, czasem bywa i tak. Zostańcie, bo dwie świetne propozycje na nas czekają.
3: Wyloty.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Po wylocie czas na propozycję. Ania Szlagowska z utworem Ile. No muszę przyznać, że jest to naprawdę świetna polska artystka i no trochę mnie to boli, że jest tak mało doceniana, ale zobaczymy, jak wy będziecie głosować. Najnowszy hicior od Ani, Ile, który opowiada tak naprawdę o relacjach, o miłości, no i chyba o tym, ile człowiek może zdzierżyć czasem. No to play.
2: Propozycje.
3: Cześć, z tej strony Ania Szlagowska, a to mój najnowszy utwór pod tytułem Ile.

ale to wybrzmiało Ania Szlagowska z utworem Ile przed chwilą w propozycji pierwszej, a my lecimy do drugiej i to w takim tempie, ponieważ no lekko przyspieszymy. Lord Luxury, Zokara i Colorado. No, moi drodzy, przyznam wam się szczerze, że jak po raz pierwszy usłyszałam ten hicior, to pomyślałam sobie jedno. O nie, wakacje. Wakacje i to na pełnej, także dziubasy, no mam nadzieję, że trochę odpoczniecie w tym roku. I tego też wam życzę. No to lecimy. A jak odpoczywać?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 6 chętnych na remont w Państwowej Szkole Muzycznej w Sanoku. Limit kosztów wynosi 228 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie powinno potrwać 3 miesiące. Planowany remont dotyczyć ma generalnego odnowienia 6 sal dydaktycznych, sali koncertowej oraz garderoby, których stan techniczny jest już niezadowalający. W salach dydaktycznych planuje się m.in. skucie zużytych okładzin i wykonanie nowych tynków oraz gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Sale otrzymają również nowe podłogi z materiałów pochłaniających pogłos akustyczny. Kolejnym elementem jest przebudowa instalacji elektrycznej. Sala koncertowa zostanie poddana gruntownej modernizacji. Prace obejmą m.in. remont dźwiękochłonnych okładzin podłogowych i ściennych oraz odnowienie garderoby. Budynek zyskać ma również rozwiązania ułatwiające dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali 4 obywateli Palestyny, którzy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacją. Do zdarzenia doszło 27 czerwca w miejscowości Wróblik Szlachecki na Podkarpaciu. Na placówkę Straży Granicznej w Sanoku wpłynęła informacja, że na stacji PKP przebywa 4 podejrzane osoby. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Straży Granicznej, który ustalił, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie. Mężczyźni nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, mówi Andrzej Bębenek, zespół prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że cudzoziemcy są obywatelami Palestyny, a granicę polsko-słowacką przekroczyli ukryci w naczepie pojazdu ciężarowego. Mężczyźni przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Zatrzymani cudzoziemcy w wieku 25, 22, 16 i 14 lat byli w dobrej kondycji fizycznej. Dorośli obywatele Palestyny postanowieniem sądu zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy, natomiast nieletni trafili do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: Obecnie Straż Graniczna prowadzi dalsze czynności zmierzające do przekazania cudzoziemców w ramach readmisji do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przyszłe mamy mogą skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych wykonywanych w specjalistycznym szpitalu imienia Szczeklika w Tarnowie. To ważny element opieki nad kobietą w ciąży, pozwalający ocenić prawidłowy rozwój dziecka oraz wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości. Badanie pierwszego trymestru przeprowadza się między 11 tygodniem ciąży a 13 tygodniem i 6 dniem. Pozwala ono ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych, wstępnie ocenić anatomię płodu oraz ryzyko rozwoju stanu przedrzucawkowego i zaburzeń wzrastania płodu. Obejmuje również badania laboratoryjne krwi matki. Badanie drugiego trymestru wykonywane jest między 18 a 22 tygodniem ciąży. Jego głównym celem jest szczegółowa ocena anatomii płodu. Na tym etapie nie wykonuje się dodatkowych badań laboratoryjnych. Badania są finansowane w ramach programu i są całkowicie bezpłatne. W najbliższy weekend Dukla będzie świętować Dni Miasta. Pierwszy dzień świętowania upłynie pod znakiem tradycji i aktywności na dukielskim rynku. Świętowanie rozpocznie się już o godzinie 8 tradycyjnym jarmarkiem. Środek dnia zdominują sportowe emocje związane z 9. biegiem świętego Jana z Dukli. O 13:00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz wręczy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych. Od godziny 17:30 rynek ożyje muzycznie dzięki występom lokalnych artystów. Niedzielne wydarzenia przeniosą się na parking przy ulicy Bernardyńskiej. Od godziny 17:00 scenę przejmą zaproszeni artyści. Jako pierwszy wystąpi król muzyki tanecznej Chadomen. Po nim o godzinie 18:00 zagra zespół Rompej, a o 19:00 folkowo-rockowa formacja Redlin. Kulminacyjnym punktem całego święta miasta będzie koncert legendy polskiej estrady Maryli Rodowicz, który rozpocznie się o godzinie 20:30. Po jej występie od godziny 22:00 publiczność będzie bawić się na dyskotece z DJ-em.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
6: Moi milusi, niestety tych hitów. No naprawdę jest całe mnóstwo, szczególnie tych z TikToka. Dlatego jak jedna z piosenek Katy Perry ostatnio wyszła z zaplecza, to ja sama się zdziwiłam, że jest viralem. W sensie jest to naprawdę świetna piosenka, zaraz wam ją włączę, ale no jest to niesamowite, jak internet potrafi działać. Katy Perry i Legendary Lovers. Aj, super to wybrzmi. Następnie na 20. Robin Schulz i Better Times. Pięknie.

ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. 19 December 10 Infinity z 20 na 18 Shimza Fire Fire z 19, a na 17 MK Zone tym razem z 18. 19.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: O proszę, napiłby się takiego szejka owocowego. Dziubasy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Owoców. No można się czasem zdziwić na te nietypowe wydarzenia, ale to dobrze, bo przypominają nam też o tym, żeby dbać o siebie, szczególnie w tych letnich miesiącach. Dobra, zostańcie ze mną, a ja wam zaraz podam tak orzeźwiający przepis na szejka. A że żałuję, że nie wzięłam ze sobą sokowirówki. Szesnacha, bryska, kubańczyk i gęsty dym z siedemnachy na 15. Becky Healy, Hands on Me z 16. A na 14. no niestety trzylokatowy spadek Blair Moore i Sorry. Aj, no musicie głosować, musicie.
0: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdeler.
3: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
1: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
4: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
1: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni i 89, zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem.

Halo, halo, to czas na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 17 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Jutro 25 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek stricte deszczowy, 23 stopnie, w nocy 12.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Dobra, powracamy już do tego cudownego przepisu. Dla mnie to jest taki letni klasyk, czyli orzeźwiający arbuz z miętą. Będziecie potrzebować dwóch grubych plastrów arbuza, garści malin, soku z limonki oraz kilka listków, nie wiem, 4-5, chyba tak, z mięty. No i naprawdę to jest mega izotoniczna bomba witaminowa. Jeszcze jak ktoś z Was lubi takie bardziej tropikalne szejki, to mango i kokos to też jest takie top of the top. Będziecie potrzebowali dojrzałego mango, banana, szklankę wody kokosowej i odrobinę lodu. A co warto wiedzieć, są no właśnie, to składniki bogate w potas i pomagają utrzymać równowagę elektrolitową, szczególnie w tym cieplejszym czasie. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie i o swoje nawodnienie. No właśnie, i krem z filtrem też obowiązkowo. Na 13. Grommy Say My Name z 10-12 Maciej Skiba w mega romantycznym wydaniu z hitem Wołam z 14, a na 11. Rudimental Love You More. Oj, dzisiaj w pięknym czterolokatowym awansie.
2: 13.

0: przypominam o tym, że możecie również podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości. Chociaż ostatnio sama się zastanawiam, czy może te starsze hity, które obecnie są viralowe, nie wprowadzać do propozycji, co sądzicie, bo też mi podsyłacie. No i mam lekką zagwozdkę, co by tu robić? No i tak kminię, że może raz na jakiś czas zrobimy sobie taki wyjątek? Czy nie? Czy sztampowo trzymamy się jednego formatu? Także dajcie mi też znać. Możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej, bądź też na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. 10 Męskie Granie Orkiestra i nareszcie 9 Norma Jean Martin & Quas Ósemy, a na 8 Inna Matoma Dream Out Loud Eyes 9.
1: 10.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Żeraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Robczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec m.in. malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żeraków, Wola Żerakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
2: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żeraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadania dla samej gminy Żeraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 30 milionów. Na terenie gminy Jedlicze zostały udostępnione dwa hydranty do poboru wody miejskiej przez mieszkańców gminy. Punkty znajdują się w Jedliczu przy ulicy Kościuszki, w Dobieszynie przy parkingu za domem ludowym. Aby skorzystać z hydrantu i pobrać wodę miejską, należy jednorazowo wyrobić kartę RFID w siedzibie spółki. Płatność odbywa się za pomocą gotówki przy hydrancie. Minimalna wydawana ilość wody to 10 litrów. Wraz z sezonem prac sezonowych i dorywczych wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego źródła dochodu. Prace przy zbiorach w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy usługach stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia i zarobku. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie, w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia.
1: Bez względu na to, czy podejmujemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W piątek na ulicy Kwiatowej w Jaśle odbędzie się pierwszy w tym roku seans kina plenerowego. W tym roku wybór tytułów filmów, które pokaże organizator w ramach kina plenerowego, należał do Jaślan. W głosowaniu na propozycje przedstawione w internetowej ankiecie było 300 głosów. Pierwszym filmem, który będzie można obejrzeć, będzie film Narodziny Gwiazdy. Seans rozpocznie się o godzinie 21. Już w sobotę, 11 lipca, Stadion Sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prozioki 2026, Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentują się młodzi zdolni z gminy Skołyszyn. O 17.15 scenę przejmie rockowa formacja Chaosfera. O 18.30 przed publicznością wystąpi folk-rockowy zespół Potok, łączący tradycyjne motywy z nowoczesnym brzmieniem. Kulminacyjnym punktem programu o godzinie 20.30 będzie koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Phil. Od godziny 22 aż do 1 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
5: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Ogólnie na naszej stronie znajduje się mnóstwo informacji z regionu Podkarpacia i Małopolski, także gorąco zapraszam. Na pewno w naszych artykułach znajdziecie i wasze zdjęcia z przeróżnych wydarzeń i czego tylko chcecie tak naprawdę. Dobra, siódema, James Hype i Serotonin ze Trzynachy. Na szóstym Armin Van Buren, Like a Child ze siódemy, a na piątym Calvin Harris, Jazzy i Satisfy ze czwóreczki.
1: Siedem.

0: Naprawdę bardzo dużo tych nietypowych wydarzeń dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Reggae. Także pozdrawiam wszystkich wielbicieli tego stylu muzycznego, który pochodzi z Jamajki. Oj tak, coś niesamowitego. Światowy Dzień Architektury. Architektom również, jeżeli nas słyszą, składam najserdeczniejsze życzenia i życzę jeszcze więcej, no właśnie, pomysłowych projektów, to na pewno się przyda. I też życzę wszystkim dużo odpoczynku, no bo moi drodzy, no wakacje po to są, żeby też sobie trochę odpocząć i wrzucić na luz. Na czwartym Roxy White 2115 Chciałam Ciebie Więcej dzisiaj z drugiego. Na trzecim Aleksandra Stan i Fire. Oj, niestety nie na pierwszym, a na drugim Kungs i Getaways. Piąteczki, zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie.
1: Cztery.
2: W dół.

0: Halko, halko, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Felix Believen, propozycja Ania Szlagowska. Ile Lord Luxury i Colorado. Na 20 Robin Schulz, Better Times. 19 December 10 Infinity. 18 Shimza Fire Fire. 17 MK Zone. 16 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym. 15 Becky Hill, Hands on Me. 14 Blair Moore i Sorry. 13 Gromi, Say My Name. 12 Maciej Skiba, Wołam. 11 Rudimental, Love You More. 10 Męskie Granie Orkiestry. Nareszcie 9, Norma Jean Martin and Qua, 8, Ina Dream Out Loud, 7, James Hype Serotonin, 6, Armin Van Buren Like a Child, 5, Calvin Harris Satisfy, na 4, Roxy Chciałam Ciebie Więcej z Wajciorem, 2, 1, 1, 5 na ficie, na 3, Alexandra Stanfire, 2, Kungs Boys Noise Getaway i zwycięża z miejsca 3 po raz pierwszy Cascade, Natalie Jane, Meet Again, ale to jest mocny kawałek, aj, musicie sami usłyszeć, chociaż po głosach widzę, że no poszło, weter poszło.
1: Jeden.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioło.
2: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku-Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
3: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
4: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
5: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
6: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
1: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
7: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
8: No Zara Larsson i Florence and the Machine, to podstawowo.
9: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
10: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę.
11: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, w które możesz się spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
1: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.

Halko, halko, to czas na prognozę pogody. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Jutro 25 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek stricte deszczowy, 23 stopnie. W nocy fajnie, bo 12, no i chyba cieszymy się z tych chłodniejszych temperatur, nie? Do usłyszenia, trzymajcie się, Milusio, i mam nadzieję, że to będzie dla Was dobry wieczór. Buźka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
2: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
1: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
1: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
4: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
1: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane, bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76. i 85. minucie.

Ogromne burze, duże zniszczenia na południu Polski, powalone drzewa i zalane ulice. Na wschodzie też było gwałtownie i burzowo. Jutro powinno być już spokojniej i przede wszystkim chłodniej. Temperatura w całej Polsce około 25 stopni.